że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na co.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl. Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
1: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
2: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
1: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zaplanuj słodkie zakupy. Już od poniedziałku wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. A słodkie musy owocowe Owolowo 200 gramów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.
3: SK Siedlce News.
4: Monika Półbratek, przed nami magazyn siedleckiej Eski. A w nim kilka bardzo różnych tematów. Opowiemy o niektórych sprawach poruszonych podczas ostatniej sesji Rady Miasta, a także o działaniach społecznych młodzieży z siedleckiej Królówki. Przypomnimy, jak można zostać wolontariuszem siedleckiej Caritas, która prowadzi stały nabór chętnych do pomocy osób. A na zakończenie usłyszycie zapowiedź pikniku Zdrowe Serce, Silne Siedlce, który już 4 października w Siedlcach. Podczas wrześniowej sesji po dłuższej dyskusji siedleccy radni zaakceptowali uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Siedlce na lata 2025-2035. Tylko jeden radny, Maciej Drabio, zagłosował przeciwko, pozostali opowiedzieli się za uchwałą. Czego ogólnie dotyczyła i dlaczego konieczne było przyjęcie takiej strategii, wyjaśnia Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.
5: Strategia jest to taki dokument, można powiedzieć, jak sama nazwa wskazuje, strategiczny dla nas. Też to wynika z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, gdzie taki dokument każdy samorząd musi przygotować. I ta strategia też wyznacza kierunki działania miasta na najbliższe 10 lat. Oczywiście te kierunki w międzyczasie się mogą zmieniać, bo też nie znamy do końca rzeczywistości, jaka nas zastanie za te kilka lat. W każdym bądź razie na podstawie tej strategii opracowujemy później też różnego rodzaju plany, programy, które też oczywiście są wymagane do funkcjonowania miasta. Tam też przedstawiamy wskaźniki, tak żeby można było to później rozliczać czy oceniać tą realizację tych poszczególnych punktów. W wielu przypadkach też ta strategia, czyli jest jakby to dokument strategiczny wyznaczający kierunki działania miasta, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga, jest nam na pewno też ta strategia potrzebna przy wnioskowaniu różnego rodzaju dofinansowania. Oczywiście tej strategii są różne elementy zawarte, od tej diagnozy sytuacji, jaka jest w mieście i też w regionie po części, bo część tego regionu oddziałuje na miasto. I oczywiście później na podstawie tej diagnozy wyznaczamy kierunki działania, właśnie jak miasto powinno, co miasto powinno robić w tych najbliższych latach, żeby się rozwijać. Ewentualnie też likwidować na przykład problemy, które są, występują w mieście, albo je ograniczać. Firma nam zewnętrzna tą strategię opracowywała, ale należy podkreślić, że to jest była obopólna współpraca, oczywiście na naszych danych, ale jednocześnie my tutaj jako Urząd Miasta, ale też i mieszkańcy, bo były i konsultacje i ta strategia była wywieszona, można było zgłaszać też uwagi, ankiety były robione, czyli czynnie w tym uczestniczyliśmy. Oczywiście oni to wszystko spinali, natomiast same kierunki działania poza tymi ich propozycjami również były uzgadniane zarówno z nami, jak i również na podstawie tych ankiet, które były prowadzone wśród mieszkańców, jak zarówno też w konsultacjach. Jest to dokument wymagany w ogóle ustawą, tak? Czyli każdy samorząd taki dokument strategii rozwoju, swojego rozwoju powinien posiadać. I oczywiście w wielu naborach ta strategia, bądź też dokumenty takie wykonawcze do tej strategii, bo strategia to jest taką, można powiedzieć, taką konstytucją, czyli wyznacza nam kierunki, ale w poszczególnych programach, poszczególnych koncepcjach, które będziemy też opracowywać albo opracowujemy, bo jesteśmy też w trakcie między innymi opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. To też wynika z ustawy i musimy jako miasto się do tego dostosować. Muszą być to kompatybilne ze sobą dokumenty i one są już te dokumenty wykonawcze bardziej szczegółowe, tak? Czyli muszą uwzględniać kierunki, które są zawarte w strategii.
3: SK Siedlce.
4: A teraz Wojciech Piesio, naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce, przekaże ważną informację dla właścicieli i współwłaścicieli części budynków w Siedlcach.
6: Tak, budynków w Siedlcach, ale w określonym terenie, regionie miasta Siedlce. Mianowicie chodzi o pomiary geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obszarze pomiędzy rzeką Buchawką, torami kolejowymi, a ulicą Kaczyńskiego, czyli to są tak zwane piaski zamiejskie, czyli to jest północno-zachodnia część miasta, oraz teren tak zwanej Starej Wsi, czyli obszar zawarty pomiędzy ulicą, żeby nie pomylić się, Poniatowskiego, ulicą Starowiejską, ulicą Wiązową, ulicą Janowską, aż do Helenki. Czyli wszystko na północ od wskazanych tutaj ulic. Pomierzonych zostało ponad 600 budynków, które były wcześniej tylko z wektoryzacji, a także prawie 400 budynków, które stoją według nas bardzo blisko granicy. Więc prośba jest taka, żeby w dniach od 2 do 22 października mieszkańcy, a właściwie właściciele nieruchomości, budynków, które znajdują się w tym obszarze, przyszli do Urzędu Miasta Siedlce, do sali numer 136 w godzinach od 9 do 15 i zapoznali się z tymi wynikami pomiarów. Te wyniki będą dostępne właśnie na miejscu, w ośrodku dokumentacji naszej geodezyjnej i kartograficznej, ale również na stronie internetowej na portalu geoportal2.siedlce.pl. I te informacje będą również dostępne. Każdy będzie mógł się z nimi zapoznać. Jeżeli ma zastrzeżenia jakiekolwiek, dobrze, żeby je wniósł. Wtedy wykonawca tych prac będzie się musiał do nich odnieść, a również my jako przedstawiciele Urzędu Miasta ewentualnie będziemy podejmowali w tym zakresie decyzje. Jeżeli mieszkańcy nie będą się tym tematem interesowali, to te pomiary staną się częścią zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wszyscy, którzy się z tym nie będą zgadzali, będą musieli na własny koszt później ewentualnie tę sprawę wyjaśniać. Więc bardzo prosimy o zainteresowanie się tym tematem, przyjście do urzędu tak najlepiej, bo to wtedy będzie można od razu wnieść uwagi, zostaną one zaprotokołowane, no i bardzo liczymy na dużą frekwencję. I chodzi o to właśnie, że teraz zostały wykonane pomiary precyzyjne, no i teraz będziemy mieli sytuację taką, że nie ten budynek jest tylko i wyłącznie na pani działce, ale może się tak zdarzyć, że niestety on jest częściowo pobudowany na sąsiedniej nieruchomości. I takie sprawy trzeba będzie już na drodze cywilnej regulować.
3: SK Siedlce.
4: Władze Siedlec i radni oficjalnie pogratulowali na wrześniowej sesji zawodnikom Siedlec.

0: końca mistrzostw świata i przyszły reprezentant Polski na Igrzyskach Paralimpijskich Los Angeles 2028.
1: Mówił pan, że chętnie reprezentuje miasto Siedlce i jest z tego dumny.
0: Tak, jest to dla mnie na pewno nadzieja. Będąc wcześniej w dużym mieście, bo trenowałem w Warszawie, gdzie nie było do końca warunków godnych stolicy, żeby trenować, zacząłem przyjeżdżać tutaj do Siedlec z trenerem, wtedy jeszcze z panem prezesem, wiceprezesem znaczy. Zaczęliśmy rozmawiać, współpracować i tak prawie 2 lata już jestem członkiem siedleckiej społeczności strzeleckiej, a od prawie 4-5 lat regularnie przyjeżdżam na treningi, żeby potrenować konkurencję moją.
1: Kilka razy w tygodniu?
0: No to jest 5-6 razy w tygodniu.
1: Czy to jest trudna dyscyplina sportu?
0: Na początku, jak każda dyscyplina, trzeba się nauczyć. Musimy tak naprawdę mieć opanowanie, utrzymać nerwy na wodzy, skupienie, dobre oko. I każdy to może zacząć trenować. Tak naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych, każdy może przyjść, spróbować, a najważniejsze to zacząć.
2: Leszek Chromiński, wiceprezes klubu strzeleckiego Dragon i trener.
1: Trener dumny?
2: Bardzo. To jest wyjątkowy, że tak powiem, czas. Duma rozpiera, bo to wiadomo, to jest olimpijczyk po raz drugi. Po raz drugi pod moją, że tak powiem, jurysdykcją zdobył kwotę na olimpiadę paraolimpijską, więc tym samym jakby mam nadzieję, że też ze Stanów Zjednoczonych przywiezie medal, bo już jest brązowym medalistą olimpiady z Paryża. Tym samym ciężka praca, którą on wykonuje, no to jest sukces nas obu, ale tak jak powiedziałem, głównym aktorem tego spektaklu jest Marek i myślę, że na pewno wspólnie będziemy mieli satysfakcję pochwalić się ponownie medalem z olimpiady.
3: Alicja Rykaczewska.
1: Jesteś młodzieżową mistrzynią Polski. Czy w ogóle długo trenujesz?
3: Około 7 lat być może. Może się nazbierać 7 lat.
1: Czy twoim zdaniem to jest taki sport, że każdy może się go nauczyć, czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tego?
3: Chyba tylko chęci. Każdy jest w stanie, tak mi się wydaje.
1: Czyli polecasz?
3: Polecam.
4: SK Siedlce.
5: Dorośli i młodzież rozmawiali o cyberprzemocy i samotności w sieci. Konferencję na ten temat zorganizowała Siedlecka Królówka. Czynnie uczestniczyły w niej także uczennice, realizujące projekt w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z teorii. Mówi Agnieszka Borkowska, dyrektor drugiego LO w Siedlcach.
6: Pomysł konferencji został właściwie podany, można powiedzieć, przez uczniów, obserwując sytuację, jaka jest obecnie. No my też jako placówka oświatowa musimy wpisywać się w kierunki polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji, a cyfrowe bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów w tym roku. Stąd pomysł zorganizowania takiej konferencji we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. No i też chcemy pokazać działania globalne szkoły, działania uczniów, działania, które też wpisują się w olimpiadę Zwolnieni z teorii, ale również mają swoje przełożenie na tematykę projektu Erasmus+. Stąd mamy różne grupy młodzieży, różne grupy odbiorców. To konferencja dedykowana nie tylko uczniom Królówki, ale generalnie uczniom szkół ponadpodstawowych z miasta Siedlce, dyrektorom, pedagogom, specjalistom. Dlatego też i obecność policji na naszej konferencji, obecność przedstawicieli z Ministerstwa Cyfryzacji z NASK-u.
1: Jakie tematy były poruszane podczas konferencji?
6: Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, zresztą i minister cyfryzacji, minister edukacji objął patronatem honorowym nasze przedsięwzięcie. Tutaj też, skoro mówię o patronatach, to warto byłoby dodać i podziękować też prezydentowi miasta Siedlce i wojewodzie mazowieckiemu. A tematyka poruszana to między obecnością a samotnością, czyli pozycja dziecka, młodzieży, młodego człowieka w świecie cyfrowym razem, ale bardzo często też osobno. Tematyka dotyczyła też dobrostanu zarówno osób dorosłych, jak i młodych ludzi, podobieństw i różnic. Dlaczego też oglądamy patotreści? Albo się na nie godzimy, albo je udostępniamy. Jak działa mechanizm rozpowszechniania tych treści? Co możemy też, to z kolei tematyka poruszana przez

0: Policji w Legionowie i jakie informacje zostawiamy w internecie. Co może nasz smartfon, z którym się bardzo często nie rozstajemy. Jakich danych nam dostarcza. No i kluczowe też zagadnienie, które się przewija podczas całej konferencji, to to, że za ekranem jest człowiek. Oprócz osób dorosłych, które zabierają głos i w bardzo ciekawy ze swojej strony też przedstawiają te zagadnienia, to jest też to, co robi Młodzież Królówki w ramach projektu Zwolnieni z Teorii. Jest to projekt On and Off. I oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, integrujemy to z myślą przewodnią, z tematyką projektu Erasmus+.
1: Kinga z 4A.
2: Ja jestem Zuzia, również chodzę do 4A w Królówce.
3: Jak wy, jako młode osoby, czujecie się w świecie cyfrowym? Czy czujecie się na przykład bezpieczne w internecie? Czy uważacie, że tych zagrożeń jest wciąż bardzo dużo?
2: Wydaje mi się, że cyfrowy świat niesie zarówno plusy, jak i minusy. Jest wiele na pewno zagrożeń wychodzących z tego. Aczkolwiek jest to nam potrzebne w życiu codziennym i wiadomo, myślę, że każda młoda osoba czuje się jak ryba w wodzie, korzystając z dobrodziejstw internetu, bo jest to po prostu coś towarzyszącego nam w codziennym życiu.
4: Jako społeczeństwo, które używa często właśnie social mediów i internetu, wydaje mi się, że przydaje nam się właśnie takie spotkania, które uczą nas właśnie bezpieczeństwa w sieci, bo wtedy jesteśmy w stanie jakby rozpoznać, kiedy jesteśmy zagrożeni, a kiedy nie. I pomagałam to w bezpiecznym użytkowaniu w internecie.
3: W szkole też, z tego co słyszałam, angażujecie się w różne działania tego rodzaju.
2: Tak, w tym roku tematem Erasmusa jest właśnie cyberprzemoc, działanie, zapobieganie jej w sieci i ogólna świadomość młodych ludzi na temat tego, co się dzieje dobrego i złego w internecie. Więc też braliśmy w sumie wszyscy udział w warsztatach, które odbywały się na policji, na komendzie policyjnej, więc dostaliśmy tak naprawdę informacje z pewnego źródła.
4: Obie szkoły połączyły się razem, żeby właśnie pogłębić naszą wiedzę na temat cyberprzemocy i pomogło nam to dowiedzieć się właśnie więcej, co nam zagraża. I w warsztatach, które odbywały się w naszej szkole, więcej poznaliśmy właśnie przypadków i jak możemy się bronić w necie.
3: A w ogóle tak z waszej perspektywy, jak można się bronić przed cyberprzemocą?
2: Wydaje mi się, że trzeba po prostu zachować taki świeży umysł, trzeźwe myślenie. Nie dać się tak naprawdę zmieść tym wszystkim jakimś hejterskim komentarzom i niemiłym po prostu docinkom, które znajdują się w internecie, no bo to nie jest prawda i wiele osób nie miałoby tak naprawdę odwagi podejść na żywo i powiedzieć nam tego w twarz.
4: Według mnie bardzo kluczowe jest krytyczne myślenie, ponieważ wtedy dzięki tej umiejętności możemy wiedzieć, co jest prawdziwe, a co jest właśnie zmyślone w internecie, bo niektóre rzeczy, szczególnie teraz w świecie AI, nie jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest prawdziwe, a co nie, więc dzięki takim umiejętnościom możemy jakby się obronić w internecie.
3: W ogóle sztuczna inteligencja to jest waszym zdaniem jakaś taka szansa dla ludzkości, czy jednak bardziej zagrożenie?
2: Myślę, że tak jak każdy jakiś wynalazek, nowe stworzenie ma swoje zarówno plusy, jak i minusy. Na ten moment wiadomo, że jest to coś pomocnego w naszym życiu codziennym, czy nawet w nauce, ale no, co za dużo, to niezdrowo i uważam, że powinniśmy jednak zachować do tego jakiś zdrowy dystans.
4: Tak jak sobie powiedziała, trzeba uważnie z tego korzystać, bo jak zaczniemy bardzo polegać na sztucznej inteligencji, to możemy za bardzo uwierzyć temu, a nie zawsze to jest jakby prawdą, więc należy z umiarem z niej korzystać, ale nie ukrywam, też co im pomaga w codziennym życiu.
5: Nazywam się Karolina Ługowska.
6: Jestem z klasy 2F, 2LO w Siercach.
3: Czy w ogóle uważasz, że w internecie jest bardzo dużo zagrożeń? Czy jest to jednak taka rzecz służąca bardziej, nie wiem, nauce?
6: To właśnie zależy. Jest bardzo dużo zagrożeń, takich jak na TikToku właśnie, patostreamy, jak tutaj prelegenci mówili, ale jednak da radę się czegoś z niego nauczyć. Na przykład są takie strony, dzięki którym ułatwiają naukę, na przykład jakieś Unity, z których możemy pobrać jakieś notatki.
3: podczas konferencji zabrałyście głos, opowiadając o swoim projekcie On and Off. Może opowiedz dokładnie, czego projekt dotyczy. Warto dodać, że jest realizowany w ramach Olimpiady Zwolnień Historii.
6: Nasz projekt dotyczy tego, dokładnie cyfrowej higieny. Chcemy, aby młodzież dowiedziała się, jak ona może korzystać z telefonów, aby one nie korzystały z nas. Chcemy mieć umiary, chcemy umieć po prostu z nich korzystać.
3: Jak będziecie projekt realizować? Prawdopodobnie też jakieś zajęcia w szkołach będziecie prowadzić?
6: Tak, mamy zamiar prowadzić zajęcia w szkołach, warsztaty różne, na przykład w naszych sąsiednich szkołach typu Prus lub Żółkiewski. Prowadzimy Instagrama i TikToka pod nazwą On and Off, a więc zapraszam też serdecznie. No i jeszcze jakieś na pewno organizujemy plakaty będziemy, a więc będziemy je wywieszać po całych Siedlcach.
3: Skąd w ogóle wziął się pomysł na zrealizowanie takiego projektu?
6: Pomysł przyszedł od naszych opiekunów, czyli pani wicedyrektor Anny Woźniak. Powiedziała ona, że zauważyła taki problem i czy my też go zauważyliśmy. No i oczywiście powiedziałyśmy, że tak, no bo widać ten problem. No i tak powstał projekt On and Off.
3: Ile w ogóle osób jest zaangażowanych w ten projekt?
6: No to jako z uczennic jesteśmy najbardziej w piątkę. Czasami jeszcze nasza koleżanka, która robi fotografię. A jeszcze z nauczycieli to są pani dyrektor i pani wicedyrektor nasza. Uczestnicy nazywają się tak. Nazywam się Karolina Ługowska. Moja jedna koleżanka Alicja Leśniczuk. Druga koleżanka Maja Kruk. Trzecia koleżanka Emilka Kruk. I czwarta Nel Mroczek.
3: Przedstawiłyście tu całą prezentację. Może tak streścić, co się odbywało?
6: No to na początku chciałyśmy pokazać, że to jest taki faktyczny problem niestety. No i że da radę jednak żyć bez tego internetu, tak jakoś, dokładnie jak było w prezentacji powiedziane. Nie chcemy kończyć internetu, bo tego nie da rady zrobić. Chcemy ograniczyć go i pokazać, jak faktycznie z niego powinno się korzystać.
7: Dzień dobry, nazywam się Anna Mroczek. Nasz projekt polega na tym, aby młodzież po prostu używała telefonu jako narzędzie, które kontroluje ta młodzież, a nie aby telefon kontrolował tą młodzież. Planujemy różne działania, planujemy warsztaty w szkołach, planujemy rozprzestrzeniać nasz projekt za pomocą mediów społecznościowych, tak aby coraz więcej osób po prostu miało świadomość.
3: I chcecie, żeby młodzież nauczyła się tego bycia off?
7: Tak, chcemy, aby młodzież właśnie poznała, że korzystanie z telefonu, no to nie tylko jest scrollowanie. Są różne sposoby, aby spędzać czas z rówieśnikami.
6: Do naszego projektu szukamy również partnerów, ponieważ potrzebujemy wzmianki w mediach, abyśmy mogły, udało nam się zrealizować konkretnie zamysł całej olimpiady.
3: Czyli też sponsorzy by się przydali.
6: Jakby tak udało się, to chętniej tak.
3: Do kiedy projekt będzie realizowany?
6: Mniej więcej mamy w planach organizowanie go do kwietnia, ponieważ wtedy wyjdzie nasz finał, czyli przedstawienie naszego całorocznego procesu na targach w naszej szkole. Jeżeli kontakt chciałby ktoś z nami nawiązać, to zapraszam na naszego Instagrama, do DM-ów, prywatnych wiadomości, albo na e-maila, tam będzie podany w opisie naszego projektu na Instagramie. Zapraszam serdecznie.
8: SK Siedlce.
9: Siedlecka Caritas poszukuje wolontariuszy. Pomagać można w bardzo różny sposób. Za chwilę usłyszymy o tym więcej.
10: Beata Prokurat, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas w Diecezji Siedleckiej. Centrum Wolontariatu poszukuje wolontariuszy przez cały rok. Potrzebujemy osób chętnych do pomocy drugiemu człowiekowi, niezależnie od pory roku. Także cały rok zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno młodzież, studentów, ale również osoby pracujące, bo takie w swojej gronie też mamy, oraz seniorów.
3: Ta pomoc wolontariacka może być bardzo różna. Jaka na przykład?
10: Tak, no nasze działania są naprawdę szerokie, ponieważ pomagamy zarówno dzieciom, na przykład na świetlicach naszych Caritas, ale również pomagamy w wiosce dziecięcej. Mamy współpracę z różnymi organizacjami, pomagamy osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej nad Stawami. Pomagamy tutaj starszym osobom, dostarczamy zakupy, po prostu rozmawiamy z nimi, tak? Bo często osoby starsze po prostu potrzebują, żeby z nimi pobyć, nawet wypić tą herbatę przysłowiową, ale także dostarczamy ciepłe posiłki osobom, które no, nie dadzą rady same tutaj po prostu się pofatygować.
3: Co można zyskać dzięki takiej pracy wolontariackiej, oprócz samej świadomości, że się komuś pomogło?
10: No, należy zacząć od tego, że przede wszystkim wolontariat Caritas opiera się na misji chrześcijańskiej, tak? Więc tutaj priorytetem dla nas jest pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie właśnie i od statusu, od religii. Co można zyskać? Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to na przykład przyjaźnie, tak, relacje. Jeżeli chodzi o osoby już dojrzałe, starsze, to też relacje. Często nasi wolontariusze przyjaźnią się ze sobą, tak, utrzymują kontakty. Staramy się w miarę możliwości organizować jakieś spotkania integracyjne, wyjazdy. Nie zawsze się to udaje, ale cały czas staramy się do tego dążyć. No i oprócz tego satysfakcję przede wszystkim, że pomagamy drugiemu człowiekowi, często pogubionemu, często słabszemu, takiemu, który po prostu sam sobie w życiu nie radzi.
3: Czy wolontariusze mogą liczyć na jakieś, nie wiem, szkolenia na przykład?
10: W miarę możliwości staramy się zapewniać takie szkolenia. Tutaj, jeżeli zgłasza się do nas osoba, to właśnie wypełnia taki kwestionariusz i tam zaznacza właśnie chęć udziału w takich szkoleniach. Mogą to być szkolenia typowo medyczne, mieliśmy szkolenia z pierwszej pomocy. Były też do tej pory szkolenia z animatorem kultury, czyli na przykład jak przygotowywać balony, czy malować buźki, tego typu sprawy. Także są różnego rodzaju szkolenia. Czasem mamy szkolenia z psychologiem, także staramy się tak coś organizować.
3: Jakie w ogóle jest zainteresowanie wolontariatem? Czy tych wolontariuszy z roku na rok przybywa, ubywa? Jak to wygląda?
10: Można powiedzieć, że ta liczba jest stała, bo około 100 porozumień mamy podpisane co rok, bo na każdy rok podpisujemy nowe porozumienie i porozumienie jest podpisane do końca roku kalendarzowego. Natomiast zmieniają się ludzie, tak? Bo często na przykład ktoś idzie na studia dalej, po prostu uczy się, ktoś zmienia pracę lub wyjeżdża, zmienia się jego sytuacja w życiu, ale ogólnie jest to tak około 100 osób. Są to ludzie, tak jak już wspomniałam wcześniej, w różnym wieku. Zarówno młodzi, których serdecznie zapraszamy, bo tych jak naprawdę jest niewiele. Więcej osób w wolontariacie jest w wieku średnim, czyli pracujących, i osób starszych.
3: Może powiedzmy więcej o tych sposobach pomocy, bo na pewno widziałam często wolontariuszy przy zbiórkach żywności. A gdzie jeszcze mogą pomagać?
10: Tak, właśnie na ogół ludziom wolontariat kojarzy się ze zbiórkami do puszek lub ze zbiórkami żywności, tak? To są też nasze takie podstawowe, że tak powiem, akcje, ale to nie tylko na tym polega wolontariat. Tak jak już wspomniałam, są to różne działania, chodzimy do osób starszych, pomagamy dzieciom w nauce, jest też możliwość pomocy osobom chorym w szpitalach, w hospicjum, jeżeli ktoś widzi taką dla siebie przestrzeń. No i cóż jeszcze, mamy siadania dobroci, czyli pomagamy osobom w kryzysie bezdomności lub takim, które po prostu nie mogą sobie przyrządzić same posiłku. Nasi wolontariusze też przy tych akcjach pomagają. No, tych akcji jest naprawdę wiele. Są to działania akcyjne, które są właśnie od czasu do czasu, a są takie, które są po prostu systemowe, tak, które są cykliczne, tak jak dostarczenie ciepłych posiłków czy robienie zakupów, to cyklicznie nasi wolontariusze to robią.
3: Zapomniałam wspomnieć, że znajdujemy się teraz w Centrum Wolontariatu. Może powiedzmy dokładnie, gdzie ono się znajduje. Co muszą zrobić takie osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem?
10: Żeby zostać wolontariuszem, to przede wszystkim trzeba zgłosić się do Centrum Wolontariatu, które znajduje się przy ulicy Biskupa Świerskiego 57, tuż obok katedry, wejście B. Najlepiej przyjść osobiście, porozmawiać, aczkolwiek zdarza się, że ktoś najpierw dzwoni, pisze maile, taka forma też jak najbardziej, przez Messengera się też kontaktują ludzie, także odsyłamy do naszej strony internetowej, tam podane są namiary, numer telefonu, mail oraz link do naszego Facebooka.
3: Co ze szkolnymi kołami Caritas? Czy one są jakoś powiązane z Centrum Wolontariatu, czy to w ogóle jest inna działalność?
10: Szkolnymi kołami zajmuje się w ogóle inny koordynator, pani Małgorzata Strzelec, która ma siedzibę biura w Białej Podlaskiej, ale tak, szkolne koła też nas bardzo wspierają w działalności, aczkolwiek szkolne koła działają troszeczkę na innych zasadach niż wolontariusze indywidualni, czyli tacy, którzy zgłaszają się właśnie do Centrum Wolontariatu. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wstąpienia w szeregi wolontariatu. Jeżeli ktoś ma odrobinę czasu, tego czasu nie musi mieć naprawdę wiele, bo nasza działalność jest w różnych godzinach i w weekendy, i w dni powszednie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nie ma na co czekać, tylko trzeba działać.
8: SK Siedlce.
9: Na zakończenie jeszcze krótkie zaproszenie na drugi piknik edukacyjno-zdrowotny Zdrowe Serce, Silne Siedlce, mówi radna Małgorzata Mańkowska.
11: Dokładnie, jest to druga edycja pikniku edukacyjno-zdrowotnego Zdrowe Serce, Silne Siedlce. Jak w ubiegłym roku, tak również i w tym roku jest skierowana, ten piknik jest skierowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Adresowany jest dla wszystkich od 0 do 100 lat. Także zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby zarówno chore, jak i osoby, które chcemy zapoznać z profilaktyką, chcemy zapoznać z możliwością dobrego funkcjonowania, funkcjonowania na tyle, aby nie szukać tabletki, która nas wspomoże, aby nie szukać odpowiednich lekarzy i tak dalej. Celem tego, aby zaleczyć coś, co możemy podczas tego pikniku, jaką możemy uzyskać informację na temat tego, w jaki sposób możemy funkcjonować zdrowo, lekko, przyjemnie i bez sięgania po leki. W ramach pikniku przewidziane są różnego rodzaju działania. Będzie też coś dla serducha, oczywiście aerobik kardiologiczny. Będzie coś dla przyjemności, zumba, również prozdrowotnie. Będzie można również nauczyć się czy przejść z bardzo popularnej w tej chwili dyscyplinie Nordic Walking. Będzie można pobrać sobie oczywiście krew, zasięgnąć informacji medycznych, dowiedzieć się, w jaki sposób można założyć konto internetowe, konto pacjenta. Będzie można porozmawiać z lekarzami, z ekspertami z różnych dziedzin, zadawać pytania. Wśród jednostek, które będą tego dnia na placu, będzie szpital SPZ w Siedlce, będzie szpital wojewódzki imienia świętego Jana Pawła II, będzie Meditrans, będzie Sanepid, będzie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, będzie nasz siedlecki medyk i będziemy mogli wspólnie zasięgnąć i zorientować się, jak wygląda ratownictwo medyczne. Będziemy mogli również zobaczyć, w jaki sposób należy pielęgnować nasze małe dzieci, co zaprezentują uczennice medyka. Będzie również Uniwersytet w Siedlcach, który wystosował specjalne dla mieszkańców Siedlec programy. Także zapraszamy wszystkich Państwa 4 października, niedziela, w godzinach 10-15, plac imienia generała Sikorskiego. Organizatorzy to Stowarzyszenie My Siedlczanki i Zgoda i Rozwój, a wśród partnerów są jeszcze Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki oraz Agencja Rozwoju Miasta oraz te jednostki, o których wspomniałam, działające na terenie miasta w kwestii zdrowotnej.
9: Piknik objął honorowym patronatem prezydent miasta Siedlce.
8: SK Siedlce News.
6: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce gość Anna Jaroszyńska, tancerka, pedagog, choreograf i instruktorka tańca, która udowadnia, że tańczyć może dosłownie każdy. Dzień dobry, Aniu.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Chciałam Cię zapytać trochę o to, kto przychodzi do Ciebie na lekcję tańca i czy Siedlczanie i mieszkańcy naszego regionu chętnie uczą się tańczyć?
12: Może się zdziwisz, ale tak. Czasami mamy wrażenie, że taniec jest czymś skomplikowanym, czymś nieosiągalnym i może właśnie to powoduje, że ludzie chcą próbować, chcą się nauczyć tańczyć, ale w myśl takiej zasady, to jest moje motto, że tańczyć może każdy. Staram się wychodzić do każdego. Od młodego człowieka, młodzieży, aż po seniorów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Siedlcach, tutaj w naszym regionie, coraz więcej osób starszych znajduje czas dla siebie, zaczyna inwestować w siebie i taniec jest takim marzeniem niespełnionym z dawnych lat. Dlatego coraz więcej Siedlczan tańczy i bardzo mnie to cieszy, dlatego że powodów do tańca jest bardzo dużo. Jedni chcą się po prostu poruszać, inni chcą naprawdę nauczyć się tańczyć, ale jest gro osób, które po prostu chce wyjść z domu, chce spędzić miło czas, chce kogoś poznać, chce się poruszać dla swojej formy, kondycji, przede wszystkim poczuć się dobrze, wyjść jakby z tej codzienności, takiej szarej, burej rzeczywistości, tej naszej codziennej pracy i przyjść w miejsce, gdzie tryska się energią, gdzie tak naprawdę od początku do końca zajęć jest uśmiech od ucha do ucha, Można się z kimś zapoznać, z kimś pobawić, z kimś porozmawiać, dlatego że poza nauką tańca ja też staram się organizować imprezy, gdzie można ten taniec wykorzystać oczywiście. Więc jest to bardzo takie przemyślane z mojej strony, żeby stworzyć całą niemal społeczność taneczną w Siedlcach.
6: Chciałam zapytać o te walory tańca, bo wiadomo, że to jest świetne miejsce właśnie, żeby spotkać innych ludzi, tak? Żeby no nie siedzieć na smutno w domu gdzieś tam pod tym kocykiem, ale taniec ma chyba też mnóstwo takich prozdrowotnych właściwości, no bo oczywiście spalamy kalorie, ale to chyba nie jest jedyna zaleta tańca.
12: Oczywiście, że nie. To spalanie kalorii jak najbardziej, ale tutaj kilka wątków się pojawiło. Poznanie drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie, gdzie jednak nasze relacje się przeniosły do świata wirtualnego w bardzo dużej mierze, gdzie te kontakty są bardzo takie zdawkowe, lakoniczne, SMS, Messenger i koniec. Przyjście i spotkanie się z kimś na parkiecie, gdzie przy okazji mamy tą muzykę, mamy zabawę, mamy dotyk, bo tańczymy w parach, więc jest to już wejście w taką głębszą relację z drugim człowiekiem, powoduje, że wyzwalają w nas zupełnie inne emocje. To jest taka prawdziwa radość i szczęście. Więc ludzie potrzebują wyjść z domu, nawet jeżeli dobrze się czują w swoim domu czy w swojej pracy, potrzebują zmienić środowisko, spotkać się z kimś innym, na innym zupełnie poziomie, na takim poziomie, gdzie nie ma znaczenia, czy ktoś jest prawnikiem, czy sprzątaczką. Wszyscy są ze sobą na ty, w jednej grupie i to jest w ogóle fantastyczne, że tam nikt nikogo nie ocenia. Po prostu idziemy i bawimy się ze sobą, poznajemy się, traktujemy się na równi. To jest cudowne, szczególnie dla osób, które czują się gorzej, czują w ogóle taniec i te zajęcia bardzo dobrze wpływają na otwarcie się na drugiego człowieka. To, co powiedziałam wcześniej, czyli to obcowanie w świecie wirtualnym powoduje też, że coraz więcej ludzi jest zamkniętych w sobie, jest wstydliwych, nieśmiałych, nie potrafi wejść w interakcję z drugim człowiekiem. Tak jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, bardzo często zdarza się, że mamusia dzwoni, żeby zapisać synka. Ja pytam się, a ile ten synek ma lat? 27. No to hello! O co tutaj chodzi, prawda? Ale to nie jest jednostkowe wydarzenie, tak się często dzieje. Ja już jakby przełykam się na okej, niech przyjdzie. I w momencie, kiedy on przekroczy ten próg i jakby wyjdzie do ludzi, dostanie jeszcze jakąś partnerkę przy okazji, kogoś, być może po to został popchnięty też przez mamę, żeby się pojawił w jakimś środowisku, żeby poznał może swoją przyszłą żonę. Nie wiadomo, różne są motywacje, natomiast sam fakt, że wyszedł, że przyszedł, że pojawił się i wszedł w tą interakcję, spowodowało, że po tych kilkunastu lekcjach on nagle stał się bardziej otwarty i już nie potrzebował mamy do tego, żeby poprosić kogoś do tańca, albo po prostu podejść do kogoś i zagadać. A te umiejętności są tak ważne, że później przekładają się na całe życie, bo ten młody człowiek pójdzie później starać się o pracę i no przecież nie pójdzie z mamą prosić o pracę,
6: dokładnie,
12: tylko musi sam z siebie wyjść, wyciągnąć rękę, powiedzieć coś o sobie, pokazać, jakie ma umiejętności. I uważam, że taniec bardzo dużo daje w tej materii. Mamy przykład, to jest taka już dawna historia, chłopaka, który przyszedł do nas, też taki bardzo, bardzo nieśmiały, ale zaczął tańczyć, już nabierał tej pewności siebie. No i z takiego chłopaka, który zaczynał rozkładać warzywa w pewnym sklepie, z miesiąca na miesiąc awansował. I jak się okazało, bywał chłopak na imprezach i zamiast pić jak cała reszta, prosił do tańca jedną panią menedżer, drugą kierowniczkę, trzecią. No i w ten sposób pokazał się z dużo lepszej strony. Pokazał, że jest otwarty, że jest pewny siebie i to jakby pomogło mu po tym szczeblu kariery wejść na tyle wysoko, że no już nie będę mówiła, ale faktycznie jest teraz wysoko usytuowany. Także to jest taki przykład, że taniec poza tym, że daje nam tą formę, kondycję, że my się czujemy lepiej w swoim ciele, że możemy zgubić te kalorie, to przede wszystkim nas to buduje psychicznie.
13: I to jest bardzo ważne, ale ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, bo nie tylko awans w pracy, nie tylko, proszę Państwa, ale no, można powiedzieć, że dzięki nauce tańca to tutaj się utworzyły naprawdę piękne pary, pary, które powiedziały sobie sakramentalne tak i wychowują już nawet dzieci. I to też jest bardzo fajne, bardzo ważne, no bo daje możliwość, no rzeczywiście, poznania tej swojej drugiej połówki. Może nie portale randkowe, tylko właśnie gdzieś tam wejście po prostu do ludzi.
12: Tak, czasami zdarza się, że niektórzy, wiedząc już o tym, że tak u nas bywa, to jakby celowo trochę przychodzą na te tańce, że może kogoś poznają. I wręcz jak trafi im się nie do końca taka partnerka, jakby chcieli, to przychodzą: a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka. Ja czasami się już po jakimś czasie zdenerwuję, no słuchaj, ja nie jestem biurem matrymonialnym, wy macie tu tańczyć. Ale z drugiej strony tak, tak jest, dlatego że człowiek wchodzi w tą interakcję z partnerem, partner, partnerka, no i taniec to są emocje i tam czasami wchodzą bardzo fajne te emocje. Albo tak jak wcześniej wspomniałam, robimy imprezę i na tej imprezie nagle ona zauważa jego, on zauważa ją i się coś zaczyna dziać. I faktycznie na swoim koncie mamy już sporo par, mamy małżeństwa. To bardzo miłe jest, kiedy później te osoby zapraszają nas na swoje śluby, kiedy możemy stać obok, nawet często gdzieś tam na takim honorowym miejscu sadzają nas obok siebie, bo to dzięki wam. To jest takie naprawdę miłe, budujące, że ta praca, którą ja robię, to serce, które wkładam, daje aż tak dużo, że to nie jest tylko radość z samego tańca, ale człowiek zyskuje drugą połówkę i całe życie mu się zmienia dzięki temu.
13: No i to jest chyba piękna strona tej pracy i coś, co daje też tobie takiego pozytywnego kopa, żeby no, kolejnego dnia też iść na zajęcia i spotkać tych fantastycznych ludzi.
12: Tak, ja też przez ten pryzmat patrzę na nowicjuszy, bo czasami zawsze jest tak, że pierwsze zajęcia, no to każdy przychodzi taki wystraszony, często takie pytania padają: a pani to robi w drewnie? Nie tylko w drewnie, ale i w żelbetonie, i w różnych konstrukcjach stalowych. I ja widzę na początku ten lęk, ten strach, te obawy, taką sztywność, ale to wszystko wynika z takiej blokady w głowie, że ja się boję, się stresuję. Ludzie też mają trochę takiego fioła na swoim punkcie, bo będą się ze mnie śmiać, bo będą na mnie patrzeć, będą mnie oceniać. A ja zawsze mówię tak: słuchaj, nie jesteś pępkiem świata, wszyscy na ciebie wcale nie będą patrzeć, bo każdy się patrzy na siebie. Ale to trzeba zrozumieć po czasie. No i jakby myśląc o tym, co było kiedyś, cały czas obserwując te nowe osoby, mówię sobie: zobaczysz jeszcze, będziesz tancerzem. I mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci i nagle z tej skorupy wychodzi prawdziwy maserak parkietu albo inna królowa balu, dlatego że większość naszych barier jest w naszej głowie. Nasze ciało naprawdę potrafi dużo i ja cały czas uważam, że tańczyć naprawdę można nauczyć każdego. Tylko kwestia chęci. Najważniejsze to przekroczyć ten pierwszy próg, przyjść. I jak już ktoś przyjdzie i wejdzie w to, da się po prostu, zaufa, powierzy się w te moje ręce, to ja gwarantuję, że na pewno nie będzie się nudzić na parkiecie już.
13: No, to ja tak podejrzewam. Ja chciałam zapytać o te motywacje, jeśli chodzi o przychodzenie na kurs tańca. Czy przede wszystkim przychodzą takie osoby, które no właśnie gdzieś tam mama czy ktoś z rodziny popycha? Czy to są raczej osoby, które na przykład gdzieś tam mają w perspektywie jakąś dużą imprezę czy wesele? Czy może to po prostu są ludzie, którzy no chcą fajnie spędzić czas?
12: W zasadzie powiedziałaś wszystko. Dlatego, że nauka tańca jest tak wszechstronna, że ta motywacja jest naprawdę bardzo różna. Gdybym chciała jakieś statystyki wprowadzać, to zapewniam, że wcale na pierwszym miejscu nie jest nauka tańca. To jest ciekawe. Ale jak się popatrzy na tych ludzi, bo ja nie muszę nawet z nimi dogłębnie rozmawiać, to naprawdę widać, po co oni przychodzą i jaki jest u nich problem. Oczywiście jakby formalnie idziemy po to, żeby się nauczyć tańczyć, ale nieformalnie. Na przykład żona wyciąga męża po co? Żeby zrobili coś w końcu razem. Po prostu wyszli z domu, bez dzieci, bez nikogo i zrobili coś wspólnie dla siebie. I czasami mąż chciał, nie chciał, idzie, bo chce dla swojej żony jak najlepiej, prawda? Pierwsza motywacja. Druga, przychodzi pani po 60, po 70 i tak nieśmiało, czy ja mogę, czy ja jeszcze mogę, czy dla takich starszych to też macie. Ja mówię, no dla każdego mamy. I po co ona przychodzi? Żeby wyjść z domu, odchowała już dzieci, odchowała wnuki. W końcu przyszedł czas na nią. W końcu zaczęła spełniać swoje marzenia. Boi się, że jest za późno, ale wcale nie jest za późno. Póki może, póki ma ten czas, niech korzysta. Ale wielokrotnie zdarzało się, że poznała jakiegoś miłego pana, też starszego, z którym później bardzo dobrze i miło spędzała czas. I wcale nie musi to być nic więcej. Po prostu kobieta znalazła sobie przestrzeń dla siebie. Kolejna sytuacja. No ten chłopiec, którego zapisała mama. Taki nieśmiały, bo trzeba go rozruszać, bo on z domu nie wychodzi, bo on nie ma kolegów. I nagle po pół roku to jest prawie Don Juan. On wszędzie na imprezy, wszystkich prosi. Mama nie poznaje syna. Co to się z nim stało w ogóle? Jak to jest możliwe? Więc takie cuda się dzieją. No i oczywiście poza tym zdarza się też, że przychodzą wprost i mówią, bo lekarz mi zalecił ruch, bo taniec jest takim najbezpieczniejszym ruchem, niekontuzyjnym. Mówimy oczywiście o amatorskim tańczeniu, więc tam dbamy i o formę, i o kręgosłup, i o mięśnie, więc bardzo, bardzo zalecany przez lekarzy. Ale ja na przykład też pracuję z kobietami. Mam też takie oddzielne zajęcia z Latino Solo, Sexy Dance, które są tylko dla kobiet. I często właśnie tam przychodzą zupełnie inne osoby. Tam przychodzą na przykład panie, które chcą poczuć się wyjątkowo, które chcą poczuć się kobietami, nie matką, nie żoną, nie panią prezes. Wychodzą ze swoich wszelkich ról i są tu i teraz tylko ja i kobieta. I one na te zajęcia mogą się bardziej pomalować, bardziej sexy ubrać. To są inne zajęcia, mogą szpilki wyciągnąć, więc to jest coś, co ich tak podbudowuje, sprawia, że one się czują bardziej kobieco, że gdzieś tam tą wartość siebie podnoszą. Więc to też jest bardzo piękne, jak widzę, jak te kobiety z takich szarych myszek, takich zakompleksionych, no bo powiedzmy sobie, proszę znaleźć jakąkolwiek kobietę, która nie ma kompleksów. Chyba nie istnieje taka chyba nie. Na Ziemi, może na innych planetach. Więc każda z nas potrzebuje tego. To nie jest tak, że my z boku patrzymy, o jaka ona jest piękna, na pewno ona nie ma żadnych kompleksów. Nieprawda, ona też sobie coś tam wynajdzie, ale te zajęcia są po to, żeby właśnie to wszystko odłożyć na bok i żeby poczuć się świetnie w swoim ciele, w tej swojej roli kobiecej, z całą tą swoją energią kobiecą, bo to też jest bardzo różna energia. Jedne są bardziej subtelne, drugie bardziej takie energiczne. To wszystko ma się fajnie wyrównać. Także tych motywacji naprawdę jest bardzo dużo. Każda jest inna. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi po to, żeby kogoś poznać. Wyjść po prostu z domu, spotkać. Nie chodzi nawet o to, że przyszłą żonę męża, ale po prostu. Bo są zamknięci, bo nie mają gdzie się spotkać. Jest tylko praca, praca, praca, dom albo szkoła, dom i gdzieś pomiędzy tylko świat wirtualny. A to nie jest to samo. To nigdy nam nie zapewni tej prawdziwej relacji.
13: Właśnie, bo teraz relacje często opierają się właśnie na takiej krótkiej wiadomości gdzieś tam na telefonie, z dawkowych życzeniach na urodziny i święta, a później wieczorem to nie mamy z kim szczerze porozmawiać, więc to wyjście do ludzi, spotkanie po prostu przyjaciół też jest bardzo ważne.
12: Oczywiście, w ogóle wyzwalają się te endorfiny. To jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Dzisiaj się dużo mówi o zbyt dużym kortyzolu, o tym, że żyjemy w takim permanentnym stresie i to jest przyczyna wielu chorób i to jest prawda. Tylko teraz musimy mieć jakąś równowagę, a my nie dajemy sobie tej równowagi, no bo siedzenie w telefonie niestety nadal ten kortyzol podnosi, bo my tam szukamy takiej dopaminy, szukamy czegoś, co nas pobudzi, siedzą młodzi ludzie na TikTokach, więc tam się dużo dzieje, ale to jest takie bierne przetwarzanie, my jesteśmy przestymulowani, a nie mamy ujścia. Jeszcze sportowcy to sobie jakoś radzą. Pójdą, wyszalają się, pograją w piłkę. Jak ktoś, nie wiem, jakiekolwiek sztukę uprawia, czy maluje, czy gra, czy śpiewa, też. Ale cała reszta ma z tym problem. Natomiast taniec to jest coś, co daje upust pod każdym względem. Bo jest i ruchowo się można wyżyć, i muzycznie się można wyżyć, i relacyjnie się można wyżyć, bo tańczymy w parze, wchodzimy w relacje, uczymy się kontaktów damsko-męskich. Dzisiaj to jest bardzo potrzebne. potrzebne, żeby nauczyć. Powiem szczerze, że takie 50% mojej energii na zajęciach w parach to jest uzmysłowienie, jaka jest rola mężczyzny w tańcu, a jaka kobiety. No bo zgadnij, kto prowadzi w tańcu?
13: No tak jakoś podejrzewam, że te kobiety.
12: No właśnie. Zawsze zadaję to pytanie i oczywiście jest jeden wielki pomruk na sali, bo wszyscy coś tam mruczą. Kobiety, mężczyźni. A oczywiście kobiety są przy swoim stanowisku. Mężczyźni bardzo by chcieli, ale prawda jest inna. Ja zawsze tłumaczę, słuchajcie, no ja wiem, wiecie jak powinno być, że mężczyzna prowadzi w tańce, ale prawda jest taka, że 99% kobiet to jest sklep samoobsługowy. Po prostu wchodzą same, cyk, cyk, cyk, one już są szczęśliwe. Ale z czego to wynika? Ja zawsze tłumaczę, że to nie jest kwestia tego, że kobiety są jakimiś zagorzałymi feministkami, chcą rządzić światem i w tańcu też. Zupełnie nie. Tu bardziej chodzi o to, że one prawdopodobnie nie spotkały w tańcu żadnego mężczyzny, który by je okiełznał. Ja to tłumaczę mężczyznom, że słuchajcie, jeżeli wy się nauczycie i nabierzecie pewności siebie, to wtedy dopiero będziecie mogli pokierować partnerką, no bo to jest trochę tak jak z jazdą samochodem. No taki uczeń, który dopiero wykupił 2 lekcje jazdy samochodem, no sorry, ale nie będzie śmigał po ulicy, on będzie jechał powoli, być może jeszcze będzie popełniał błędy i obok musi być support, który cały czas mu tłumaczy, tak? I trochę w tańcu też tak jest. Jak jeszcze nie wiemy i tak po omacku trochę, no to kobieta się rządzi. Ale jak naprawdę gwarantuję, myślę, że każda z nas z ręką na sercu przyzna, że jak trafi nam się już taki partner, który wie, co robi i czytelne daje znaki, że naprawdę my czujemy, co on chce zrobić, to nam się fantastycznie tańczy i my nagle wtedy odpuszczamy i wcale nie mamy potrzeby rządzenia, bo nam jest miło, bo ja zawsze tak mówię, jaka jest rola mężczyzny i kobiety? No to mężczyzna wiemy, mężczyzna prowadzi w tańcu, mężczyzna odpowiada za tą partnerkę, za jej bezpieczeństwo. A jaka jest rola kobiety? I dziewczyny się tak zastanawiają. No jak to jaka? Mamy wyglądać w tańcu. My mamy być piękne, nas mają adorować. My mamy się obracać tak, żeby wszyscy na nas patrzyli, a nie tak, żeby samemu coś kombinować. I dziewczyny trochę o tym zapominają, a przecież tego chcą. Przecież po to się stroją, pół roku wcześniej sukienki kupują, zamawiają makijaż, fryzurę i całą resztę, żeby na nich ktoś zawiesił to oko, prawda? I w tańcu o to też chodzi. Tylko my się doszukujemy jakichś takich strasznych filozofii, a zapominamy o tych najprostszych naszych potrzebach. I one właśnie takie są. Mężczyzna to jest ten, który daje to oparcie, bezpieczeństwo w tańcu, dlatego on musi się ogarniać, musi prowadzić, musi szybko podejmować decyzje i musi dawać te sygnały. I niestety bez nauki tańca on się tego nie nauczy. On po prostu musi wiedzieć, jakie ma dawać sygnały, żeby dziewczyny to odbierały. A dziewczyny nauczą się odbierać, jak staną się bardziej uważne, jak odpuszczą. To odpuszczenie wcale nie jest łatwe, ale się da.
13: Czyli, drogie panie, no musimy pozwolić się prowadzić temu mężczyźnie w tańcu. Nie ma innego sposobu.
12: No nie.
13: Aniu, chciałam cię jeszcze zapytać o taką, można powiedzieć, dość istotną gdzieś tam formę twojej pracy, czyli pracę z ludźmi, którzy przygotowują się do pierwszego tańca na swoim weselu. To jest dla wielu osób dość istotne. Gdzieś tam no, chcemy na pamiątkę mieć piękne zdjęcia, piękne nagrania z tego naszego pierwszego tańca. Jest tam wiele różnych takich powiedzonek, że jaki pierwszy taniec, to później takie małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam zapytać, czy często właśnie mieszkańcy Siedlec i tutaj okolic przychodzą do ciebie, żeby się właśnie przygotować do tego swojego pierwszego tańca? I czy masz takie przypadki, że na przykład przychodzą 2 tygodnie przed ślubem i mówią, no my już się musimy teraz nauczyć tańczyć, poprosimy takie ekspresowe lekcje?
12: Oczywiście, wszystko to, co powiedziałaś. Tak, pierwszy taniec jest dosyć istotny. Niektórzy starają się spychać to na dalszy plan, a to nieważne, ja nie będę tańczył, a później tydzień przed sobie przypominają, o Jezu, jednak muszę, bo nie potrafię. I to są wtedy najgorsze sytuacje, bo faktycznie wtedy jest w nerwach, w stresie, na szybko, bez sensu. Natomiast jeżeli ktoś ma w perspektywie pół roku, rok, to jest idealny moment, żeby o tym pomyśleć. Tak jak sukienkę trzeba wcześniej sobie zaplanować, salę wcześniej zarezerwować, tak samo trzeba pomyśleć wcześniej o tańcu, bo jeżeli my chcemy, żeby ten taniec naprawdę był taki wymarzony, taki piękny, taki, żebyśmy mieli wspomnienie na całe życie, to trzeba się też do niego dobrze przygotować, żeby ten partner czuł się dobrze, swobodnie. Nie ma nic gorszego niż para, która taka wyuczona, widać w oczach cyfry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie ta noga, dziewczyna się złości, robi jakieś miny, no i wygląda to kiepsko, wygląda to jakby się strasznie męczyli, bez sensu. Wystarczyłoby przyjść wcześniej, na przykład na taki kurs nawet ogólny, potańczyć ze sobą, poznać się w tańcu. Ja wielokrotnie pytałam, przychodziła do mnie para, przyszła para młoda, czy wy ze sobą tańczyliście? Nie. Naprawdę nigdy nie byliście na żadnej dyskotece? No nie. No i to jest przerażające. Mhm. Bo teraz jak ja mam nauczyć choreografii w 5 spotkań? Nauczę, oczywiście, ale to będzie tylko choreografia. Ale jeżeli oni chcą, żeby to wyglądało naturalnie, a co jeszcze, jeżeli oni chcą w ogóle nauczyć się tańczyć ze sobą, no to trzeba pomyśleć o tym wcześniej, żeby oni się po prostu poznali w tym tańcu. Bo to nie jest takie, o już, że się złapiemy za ręce, powtórzymy kroki i to działa. To naprawdę wymaga takiego wzajemnego zrozumienia się i poszanowania. Ale oczywiście zdarzają się też takie akcje, że no, niektórzy mają duże szczęście, bo zazwyczaj do mnie trzeba się tak 3-4 miesiące wcześniej zgłosić, żeby w ogóle termin zarezerwować. Natomiast zdarzają się takie osoby, które tydzień przed zadzwonią, bo my potrzebujemy już i gdzieś się wbiją. Akurat jakaś luka się trafi, wbiją się, mają szczęście i całkiem dobrze im to wyjdzie. To też zależy od osobowości, bo jak ktoś jest taki bardzo otwarty i nie spina się za mocno, to wychodzi super. Ale jak ktoś faktycznie nie ma tej odwagi, czasami jest jeszcze tak, jak para młoda mówi, bo my chcielibyśmy tylko tak indywidualnie. Ja mówię, dobrze, a pierwszy taniec to tak będziecie indywidualnie tańczyć, czy jednak będziecie gości zapraszać na to wesele? No i wtedy już tak myślą, no tak, no tak. Ja mówię, no więc najlepszym dla was sposobem jest pójść do ludzi. Pójść wcześniej na taki kurs ogólny, poruszać się, wśród ludzi pobyć, żebyście się też oswoili z tym, że ktoś na was będzie patrzył, bo nie ukrywam, jest to stresujące, ale warto się do tego przygotować, bo niektórzy panowie mówią, o, ja tam sobie coś wezmę na rozluźnienie. Ja mówię, no tak, tylko wiecie, pierwszy taniec jest na samym początku, więc i jeszcze wy jesteście trzeźwi, i goście są trzeźwi, i kamerzysta jest trzeźwy, więc wszystko, co się zakoduje, zapisze, będzie jeszcze na trzeźwo, więc warto się na tyle do tego przygotować, żeby jednak, no, żeby później się nie wstydzić, a żeby mieć piękne wspomnienia. Jak na razie do tej pory wszystkie moje pary są szczęśliwe, zadowolone. Ja później dostaję taki feedback, dostaję filmiki, dostaję zdjęcie, naprawdę wygląda to przepięknie. Także jeżeli komuś zależy, to można spełnić marzenie, tylko trzeba o tym troszkę wcześniej pomyśleć.
8: SK Siedlce.
13: A czy te pary, które przygotowują się właśnie do pierwszego tańca, zawsze wybierają taką standardową muzykę? Czy masz takie szalone pary, które no, wybierają taki utwór, do którego sama musisz się przez dłuższy czas zastanowić, co tam można wybrać? Bo ja sama jakiś czas temu byłam na takim weselu, gdzie no, przyznam szczerze, para młoda zaskoczyła wszystkich właśnie wyborem muzyki do pierwszego tańca.
12: Szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię takie pary, które przynoszą same muzykę, dlatego że no ileż razy można robić Perfect Eda Sheerana? No to jeżeli statystycznie przygotowuje 200 par rocznie, to a połowa z tego tańczyła do Eda Sheerana, no to już wiadomo, co może instruktor czuć w środku, robiąc po raz milionowy to samo. I choćbym pękła, to za dużo oryginalnych rzeczy nie wymyślę, no bo akcenty w muzyce są cały czas w tym samym miejscu, prawda? Więc no to tak troszkę żartobliwie. Natomiast ja zawsze zaczynam od tego, jak para przychodzi, a co wy lubicie? No i tutaj się zaczynają różne tematy. Jeżeli faktycznie para ma swoją ulubioną, ukochaną piosenkę, to jesteśmy w domu. To jest super. To ja wiem, że ten taniec będzie piękny, dlatego że oni czują tą piosenkę i ja im tylko pomagam ją zinterpretować. Najgorzej jest, kiedy on i ona przychodzą, no nie wiem, a czego słuchacie? No my w zasadzie nie słuchamy muzyki. No dobra, ale jak już słuchacie, to w jakim stylu? No nie wiem. A może pani coś zaproponuje? No i ja już wtedy rozkładam ręce. Bo jakby rozstrzał muzyczny jest przeogromny. Polska, zagraniczna, w ogóle bez tekstu, szybka, wolna, romantyczna, szalona. No po prostu to są miliony, miliony utworów. No i wtedy już tak szukamy, idziemy drogą eliminacji i coś się udaje. Ale właśnie te takie najbardziej szalone pomysły najbardziej zapamiętuję, bo to jednak jest taki pomysł zazwyczaj oryginalny i jeżeli para się upiera na coś takiego, to znaczy, że to oni naprawdę to czują, że tego chcą. Chociaż zdarza się, że czasami
14: wymyślają, mają mało czasu i tłumaczę, słuchajcie, no to może być trudne do zrealizowania, bo trochę za późno przyszliście, no ale my chcemy. No i tutaj ja mam zawsze tak pół na pół, czy iść w to, czy nie iść w to. Dla dobra ich powinnam powiedzieć nie, nie ma sensu, ale dobra, dam im szansę, może akurat, może faktycznie ten temperament ich jest taki, że będzie idealnie. No i po pierwszej lekcji w zasadzie się weryfikuje. Jeżeli ja robię dość intensywnie i wtedy oni oceniają, o nie, to jest za trudne, miała pani rację. A czasami oni się jeszcze bardziej nakręcają, dobrze, to my będziemy ćwiczyć i tu będzie super. I wtedy ja już wiem, że mogę z nimi pracować, że oni chcą i faktycznie z tego będzie super numer. Także wszystko zależy od chęci i od osobowości, a ja jestem po to, żeby spełniać marzenia tych par młodych.
13: Piękną masz pracę, spełnianie marzeń par młodych, no można powiedzieć ludzi, którzy w takim najważniejszym momencie ich życia, ale spełniasz też marzenia młodzieży z Siedleckiej Królówki zwłaszcza, bo znana jesteś tutaj w naszym regionie z tego, że przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do tego pięknego tańca na studniówkach i chciałam zapytać, czy nie brakuje ci pomysłów, bo co roku no z wielką przyjemnością oglądamy właśnie młodzież z Królówki, która i pięknie tańczy poloneza, i pięknie tańczy walca, i ta muzyka, i stroje, po prostu zawsze jest efekt wow. I chciałam cię zapytać o to, od kiedy przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do studniówkowych tańców i które do tej pory twoje realizacje no, sprawiły ci jakby najwięcej może trudności, ale też radości.
14: Może zacznę od tego, że ja sama jestem absolwentem Królówki i się trochę wytłumaczę, bo nie ukrywam, że sporo osób i szkół dzwoniło do mnie z tą samą propozycją i od razu przepraszam z góry, że jestem tak przywiązana do Królówki, ale mam taką wadę, że jestem lojalna. I jak się już przywiązałam do tej jednej szkoły, to po prostu z nimi współpracuję. Nie na zasadzie, że ktoś jest gorszy, lepszy, po prostu gdzieś tam jestem związana z tą szkołą i w niej się uczyłam i sama uczyłam jako nauczyciel, no i teraz mam przyjemność pracować z młodzieżą. Pierwszego walca realizowaliśmy jeszcze przed pandemią i to była muzyka z Harry'ego Pottera.
13: Tak, pamiętam.
14: I ona wtedy wywołała dużo szumu. No, faktem było to trochę kontrowersyjne, bo wiadomo, że Harry Potter różnie jest postrzegany, ale ja zawsze staram się gdzieś tam wyrzucić te wszystkie naddatki zbyt duże i bawić się bardziej samym klimatem i muzyką, bo to są jeszcze młodzi ludzie, oni nie potrzebują jakby całej tej filozofii i zawsze szukam takich utworów, które są trochę inne i też szukam utworów, które nie są na pierwszy taniec. I teraz już się tłumaczę, bo bardzo dużo jest pięknych walców i oglądałam dużo realizacji naszych polskich szkół i one są przepiękne, tylko często to jest muzyka o miłości, muzyka, którą ja robię na co dzień z parami młodymi. I ja to mówię swoim maturzystom, słuchajcie, wy macie dopiero 19 lat. Jeszcze przyjdzie czas na to, że będziecie mieli romantyczne piosenki o miłości. Przyjdziecie ze swoim ukochanym, ja wam zrobię układ choreograficzny, na pierwszy taniec będziesz w białej sukni, będzie cudownie. Zróbmy ogień, coś, co jest dla młodych ludzi. Energia młodości, energia zabawy, energia może jakiejś tajemniczości, ale to nie musi być ta miłość. Na to jeszcze będą mieli czas, zwłaszcza, że to jest grupa, to jest drużyna, to nie jest jednostkowa para. Dlatego ja zawsze szukałam inspiracji w zupełnie innych źródłach muzycznych. Stąd właśnie Harry Potter, później Piraci z Karaibów się pojawili, no w tym roku Bal Wampirów, więc takie troszkę inne klimaty, ale tak jak mówiłam, bez jakiejś dużej filozofii, po prostu wejście w trochę inny klimat, pokazanie trochę czegoś innego. A jeszcze wracając do tych młodych ludzi, to są osoby, które przychodzą z własnej woli. To jest w ogóle niesamowite. Ja tam nie robię żadnych naborów, żadnych egzaminów wstępnych. Nie ma jakiegoś zmuszania, że proszę tu przyprowadzić po dwie pary z każdej klasy, nie? Tam jest hasło, robimy walce. Oni już wiedzą, bo już któryś rocznik z kolei to przerobił i oni wiedzą, że wzięcie w tym udziału to jest dla nich prestiż.
8: SK Siedlce News.
9: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
15: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
16: I pochodzisz z okolic Łukowa.
15: Tak, tak. Z Wojcieszkowa dokładnie.
16: Powiedz może, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, bo chyba od dziecka się tym zajmujesz.
15: Tak, tak. Od dziecka jakoś muzyka była w moim sercu, jakoś tak się zaszczepiła, że tak powiem, że została ze mną na dłużej i chyba takim pierwszym momentem to było, kiedy kupiłam swoją pierwszą gitarę w wieku 12 lat. To była gitara akustyczna i zaczęłam się na niej uczyć i to był taki trudny proces, ale bardzo piękny. I wtedy zaczęły powstawać takie pierwsze piosenki, więc to był taki pierwszy etap, kiedy ta muzyka była jakąś taką, jakimś takim ważnym elementem w moim życiu i tak niby na początku to taka zabawa, nie? Bo to pasja, to pewnie mi przejdzie, jak moi rodzice czasami, mój tato tak zawsze się troszkę śmiał z tego. Nie śmiał się w sensie, że to nie jest nic poważnego, tylko bardziej w sensie takim, że
16: słomiany zapał.
15: Tak, tak, tak, że czasami tak chyba jest, nie? Że tak patrzymy. Ja mam uczniów też, dlatego tak porównuję czasami rodzice, że przyjdzie i już jej się znudzi, nie? Że jest takie gdzieś tam przeświadczenie. No ale to zostało na dłużej, stało się bardziej poważnym taką, nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc tak to się zaczęło.
16: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś.
15: Tak, tak, tak. Ja pamiętam chyba z 10 lat temu chyba to była. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festival jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc taka fajna to była też dla nas przygoda i też takie docenienie naszej pracy. Więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas. Także super.
16: Kto jest dla ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
15: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki, tak jak niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham, mogę powiedzieć, co aktualnie słucham jakichś zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo inspiruje mi swoim stylem. Nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
16: Sama piszesz teksty swoich utworów?
15: Tak, tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj ja też sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję z takim artystą nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
16: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
15: A tak, tak, to jest też taka jedna z moich jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś stała z tym, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też. Więc tak, zajmuję się DJ-ką. jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy i też jest to fajna zabawa.
16: A może powiedzmy na początek, gdzie można cię posłuchać?
15: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie, również Tak, to są te. Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową. Jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc może najłatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem, no i też jakby swoją twórczością, tak? Czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
16: A skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
15: To jest moje drugie imię, po babci, więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie, Bronka, i chyba tak zostało, nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną, i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda?
16: Tradycja rodzinna.
15: Tak. Tradycja rodzinna, ale myślę, że to drugie imię też coś znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była. Więc to też myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
16: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
15: Tak, było kilka singli. Nagrałam, ostatnio myślę, że może zacznę od początku. Wynagrałam swoją autorską płytę, to było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było. Wtedy akurat wydałam płytę i wszystko. Był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło. Ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną, współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam i w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie jakby w którą stronę gdzieś ta moja

0: Bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie. Taki, myślę, że taki singiel, który jest takim zawieszeniem pomiędzy zostawieniem czegoś, a nadzieją na przyszłość, nie? Więc jest to taka dosyć ciekawa też, myślę, kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem, myślę, w mojej twórczości, tak?
1: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
0: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś no na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawiły się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc no mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakby tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest, tak się śmieję czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
1: A czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
0: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też no, jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam, więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy. Więc też teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że no chciał, żebym zrobiła dla niego beat, ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie okej, a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, ale ja mówię, okej, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu. Barwę instrumentu. Bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał. Więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę. I nawet jeżeli ktoś ma zaczęty jakiś część utworu, a nie wie, co z nim zrobić, to zapraszam, na pewno coś stworzy razem.
1: A czy w ogóle sama lubisz występować na dużych scenach, czy wolisz takie kameralne koncerty?
0: pamiętam, bardzo mnie stresowały większe takie eventy. Mnie to tak stresowało, że wiesz, że normalnie nie mogłam utrzymać jakby gitary i gdzieś te moje ręce się tak mega odmawiały mi gdzieś tam współpracy, nie? Ale myślę, że to było bardziej stresujące, ale gdzieś już ten stres

0: Teraz chyba mam za sobą i lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i nam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze w inny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Sochackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest jakąś taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmieję, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie, i chyba też tak jest z występami, nie?
1: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
0: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że jak nawet tworzysz i dajesz część siebie, to jest niesamowite, kiedy nagle ktoś się odnajduje w twoim utworze i okazuje się, że przeżył podobnie albo ma podobne odczucia, nie? Więc myślę, że ostatnio tak jechałam sobie autem i sobie pomyślałam, że jak piszesz nawet teksty czy utwory, jak nawet słuchałam innych artystów, to jest niesamowite, że oni piszą i ja to czuję, nie? Czyli oni nazywają to, czego my nie zawsze potrafimy nazwać, nie? Mhm. I to jest dla mnie super i to jest piękne generalnie, więc to tak wiesz, no to tak, no myślę, że artysta bez też publiczności, to też tak jest chyba to potrzebne i no na pewno jest to potrzebne, więc publiczność odbiorca jest potrzebna, tak? Więc szukam kontaktu, ponieważ jest dla mnie ważną osobą, tak?
1: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no to super, nie?
1: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?
0: Z życia. Myślę, że ze swojego życia. Moje teksty są bardzo gdzieś tam osobiste. Śmieję się, że ostatnio takie dosyć ciężkie, emocjonalnie trochę, ale z życia, z tego, co gdzieś sama przeżyłam, czego nie potrafiłam nazwać, myślę, gdzieś, co gdzieś we mnie było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie jak taka forma też, wiesz, terapii. Śmieję się. Myślę, że każda sztuka jest formą terapii i w jakimś tam stopniu dla mnie jest gdzieś możliwością na to, żeby powiedzieć to, co we mnie jest, tak? Co przeżyłam, albo co we mnie żyje, albo co gdzieś było trudne i nie potrafiłam tego powiedzieć w inny sposób może, nie? Mhm. Więc myślę, że życie moje jest taką inspiracją, ale nie tylko, bo też jeżeli piszę dla innych teksty, to myślę, że też inspiracja tej osoby, jej życia, jej przeżyć, jej emocji, nie? Więc to też jest taka kwestia, żeby zrozumieć na tyle tą osobę i jej emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Majkiem, to gdzieś tam ta produkcja cała była też bardziej, chciałam, żeby jego, żeby było więcej charakteru, wiesz, tego trochę afropopowego i gdzieś tam na przykład czerpałam z niego, nie? Czyli to, jaki on jest, w jaki sposób jaki ma charakter i jaki jest ekspresyjny, nie? Spontaniczny. Bardziej to było pod tym kątem, że to on był inspiracją, można tak powiedzieć, nie?
1: Jak w ogóle go poznałaś?
0: No, to było takie ciekawe, bo samochód mu się popsuł i akurat na moim osiedlu i wychodziłam ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu bo mogę odpalić od mojego samochodu, to wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie ty masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze tam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale, no, a ja mówię, tak, i mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił sobie ten samochód i później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak, takie zrządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka. Więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś i nagle jego spotykam już na środku ulicy, więc gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo takiej, dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dający taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, synth popowy, dance pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, którą ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój album, bo gdzieś tam już mam potrzebę, żeby stworzyć więcej, tak? Czyli poprzednie single były przy współpracy z innymi artystami, a teraz ten singiel zapowiada jakby moją płytę. Także zapraszam do słuchań. Myślę, że taka artystyczna w ogóle praca jest taką formą terapeutyczną i gdzieś tam, jak wcześniej wspomniałam, jest formą wyrażenia tego, że wyrażenia swoich emocji, że których nie jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy rapują, tak jak kiedyś był rock i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią taką i Aleksem, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo to jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc... Wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... U mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę, ale ja zawsze się bałam po to sięgnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka i nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a, okej, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co lubiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach i ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie, jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie, to nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą inną zawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mam jakby, spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

0: Wracając do mojej piosenki, najnowszego singla Obudź Mnie, jest on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Micha, którego pozdrawiam również serdecznie, i również, który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, którą wypełnimy gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia klipu.
1: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
0: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, ale myślę, że emocjonalny też, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
1: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
0: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytałaś o te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej jako artystka. Tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlce, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu, i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu, i też jury, które gdzieś tam tą informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie, i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przebodźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajne i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
1: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
0: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka. I myślę, że to tyle.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. A w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
0: SK Siedlce.
2: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym zeszycie napisała tytuły rozdziałów, które chciała napisać. To mi bardzo pomogło. I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dość słusznym już wieku, który mam, zrozumiałam, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka, od małego. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przyszedł też taki moment, że nie zawsze się zgadzałam z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Ale potem przychodzi refleksja. A u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałem, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ ta młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa, jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij. To są takie rzeczy jak credo dla każdego człowieka.
1: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
2: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze było, żeby ludzie wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie, uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówię nie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałam, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałam moją ukochaną nauczycielkę ze szkoły podstawowej numer 2 w Siedlcach, panią Barbarę Pietruchowską, po 51 latach. Więc spotkanie było bardzo wzruszające i pomyślałam, że ta pani też miała na mnie wpływ, bo strasznie kochałam sport, a ona uczyła nas wtedy w WF-u. No i wtedy to był taki impuls, żeby siąść i jednak już dokończyć tą książkę. i chcę promować tą drugą książkę, właściwie trzecią. Druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku, ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie, a teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe. Jestem zwykłym szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlcan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
1: Ocalić wspomnienia.
2: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza o mamie, dzięki której, no, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jest. Na pewno. To jest bez dwóch zdania. Matka jest najważniejsza w życiu.
1: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
2: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami. Bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową, postawę Polaków, potem też po wyzwoleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach. Bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam taki tak jakby podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym gettem. Czy duże getto w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt, taki dzisiejsza ulica księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności nas, Siedlczan. Czasami zastanawiałam się, co te, jakby te kamienice umiały mówić, co one by powiedziały. No pewnie bardzo dużo, bo czytałem swego czasu książkę wspomnienia jednej z Żydówek, które tam były, która oddała, to była Cypa, ale nie pamiętam nazwiska, swoje dziecko trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżankom ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyne Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię, podkreślam, matka mówi do dzieci swoich. I tu starałem się pokazać też wpływ mamy. Okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli. I tam chodziły dzieci z Rzeszotkowa i z Uziąb. mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazuje, bo spotkałam panią, która była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i do szkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne, napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem. A dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były w Siedlcach, potrafiła przywieźć 10 dzieci do nas, gdzie były dwa małe pokoiki i kuchnia. I te dzieci jak śledzie spały w nocy, raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było... Ja się wtedy nie bardzo z tym godziłam, bo to warunki, jakie przecież 10 dzieci, a jeszcze były dwa psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałam, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zaczęłam pisać, co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłam wierszy, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłam te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś, więc już minęło 6 lat, no mając już słuszny wiek przecież, rozwijam swoje umiejętności, bo dostaję takie podstawowe informacje, jak pisać, jakieś techniki, jakieś chwyty literackie. No kiedyś w klubie Prozak spotykają się amatorzy tak naprawdę pisania, ale ludzie, którzy kochają to robić.
1: A warto też wspomnieć, że ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku.
2: Tak, i z różnych miejscowości, bo mamy mieszkańców Siedlec, mamy mieszkańcę Mińska Mazowieckiego, mamy mieszkankę Łukowa i jest kilka osób z Kosowa Laskiego. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody i ludzie, którzy czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 km nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, ta grupa, te spotkania, bo tak może by się na co dzień nie chciało tam do czegoś przysiąść. A jak mamy tak zwane zadane prace domowe na jakiś konkretny temat, no wtedy człowiek dostaje impuls, nie? Że aha, dobra, to napiszę to czy tamto i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator, prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest bardzo dużo odniesień do miasta, gdzie pokazuje ludzi, tak jak Żyta Buczyńska, bardzo znana w Siedlcach, zresztą honorowy obywatel miasta Siedlce swego czasu, jak zespół właśnie Pieśni i Tańce Podlasie, jak uliczki stare, jak Asłanowicza, dawne drewniane domy, jak Siedlecki Park, jak Jacek, który kiedyś w czasie wichury został zrzucony, figura Jacka z budynku muzeum.
1: Tak, pamiętam to.
2: No, także No mówię, bardzo często chcę ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi, bo niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
1: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem lat.
2: Też. Ludzie odchodzą. Przecież jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią. A wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na Siedlecki Cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę, to wkładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił w grudniowe to wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie tam chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego to trwa bardzo długo niestety. O siedleckich kloszardach, bo życie czasami jest kolorowe, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi i różnie bywa bardzo. Mówię tak kolorowo, nie? Ale to jest tak troszeczkę prześmiewcze, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi, wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów, bezdomnych, którzy z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
1: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
2: Jest zmyślona, tylko tyle, że są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, złóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałam, ja pójdę panu, kupię to jedzenie. No i no dobrze, no to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakiś paszty, takie rzeczy. A jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą. I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. Mhm. A z tego, co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom nie Schmidermajer z Otwocka, ale bardzo fajne rzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczeją. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem, co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biura czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałem napisać o tych kloszardach, i o starszych ludziach, biednych, bezdomnych, ale i o starszych, o starych siedlcach. Bo oni tam sobie znajdują wyspański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
0: SK Siedlce.
1: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
2: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady, bo są tacy na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi tekstami. No ja to zrobiłem po raz pierwszy, mając ponad 60 lat, więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam na spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na dwa miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
1: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć. No,
2: ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest dom dziecka, który już pamiętam, a dlatego dom dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy, do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej... No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów. W siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mi wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport. Właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską. Wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale suma summarum ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jak jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak, czy zrób tak, no to wtedy w młodości człowiek się nie bardzo godził. Także tutaj w tych opowiadaniach jest no tak troszkę mojego tego życia do tak mniej więcej do pełnoletności. No i nie staram się lukrować, tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
1: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział w wydaniu zbioru opowiadań w antologii, powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
2: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo, że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. Decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz, szersze, czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru. Okładka to jest ból głowy, żeby tytuł książki, ja przy pierwszej tej wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat trzech pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle. Ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niestampowa, taka, żeby ona zainteresowała potencjalnego czytelnika.
1: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
2: Tak. Bo ludzie widzą oczami przecież, nie? I jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny, bo też ten tytuł przyciąga, to pierwsze spojrzenie. No ale mówię, sama praca nad wydaniem książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są błędy. Często literowe, tylko literówki tak zwane, drobne, ale to trzeba przeczytać. Więc znowu ktoś siedzi, czyta. No, u mnie to akurat ja zawsze też sprawdzam. I dopiero potem jest ostateczna wersja takiej książki. No już dzisiaj, w tym momencie, przy wydawaniu trzeciej już książki, właściwie, bo ona już jest wydana, no to już mogę powiedzieć, że jestem tak zwana stara wyga pod tym względem, że zwracam na wiele rzeczy uwagę, ale w dalszym ciągu, jak coś powstaje, daję przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A może tak by było lepiej? Więc nie to, że sam autor przechodzi przez ten proces. Bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze 3 tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa. Ale wcześniej były jakieś inne propozycje. No, a pomyśl, a może tak, a może tak. No, ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo no, to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione, i dużo pisała. I na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka, nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, katedra, czy Krzyż Papieski z Błoń Siedleckich. Ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, 2-3 latka może mam, w kapeluszku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, a czemu akurat takie zdjęcie? Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności. Dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku, w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
1: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
2: Tak.
1: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.
0: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czesny magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
0: SK Siedlce. I wszyscy razem refrenizm.

0: mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki, kartki żywieniowe. To najgorzej. A co najlepiej?
2: Atmosferę
1: w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia. I także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przechodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, te sklepiki pootwierane, zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było i tak. Nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić, to ubezpieczali. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy. I również socjalne, jakie było zabezpieczenie, stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy. Także sklepik był oczywiście też zakładowy, no bardzo przyjemnie. Także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: A gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo, dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek koło korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było. Takim...
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: W Siedlcach jestem odbyłem do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, mieszkania w akademiku. Fajna atmosfera. Chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, też pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i nawet do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kociełby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak w parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są siedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo to wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy. Wszędzie to

0: takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca, co miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
1: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
0: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza, były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które no niestety, no były takie rodziny, które no mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał w takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było, chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już inaczej. Oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone. Za serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest, tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
2: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie no, Polska też miała się czym pochwalić.
1: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
3: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko młodzi
4: komunikowali. To nie teraz.
5: Nie te czasy.
4: W szklanych ekranach.
3: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
6: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja w płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców. No, wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda? Lata bez troski, no i przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
7: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu.

0: chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
1: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
0: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci, do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni, i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
2: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum ogląda i człowiek się czuje staci stary.
3: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były, kolejka w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no, mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak, bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak, dosłownie pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
1: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
3: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać. Trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz? Niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuje wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
1: Jakie są państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
4: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
5: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki, także było naprawdę, pomimo takich warunków czasami surowych, no można powiedzieć, że no skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
4: Zdajemy tak, sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo no, to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
5: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
4: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
6: Bardzo dobrze wspominać, bo to przede wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańcówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
1: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
6: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyle czym? Wycieczkę do Kisielan na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
1: A w jakim zakładzie pan pracował?
6: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba latach, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładach zabawkarskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i Nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
1: Tak. Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
6: Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pola, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam... Znaczy mamy. Miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec. Jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Sielcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wiozłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Sielce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest o co wspominać i to się liczy.
7: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa, to są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach, także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
1: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
8: To były super czasy. Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
1: Co pan najlepiej wspomina?
8: I przystojniejszy. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę i bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie, niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie i jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia. Bo urodziłem się blisko Lublina. No, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni. Bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata. A byłem w paru miastach, nawet za oceanem. Ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
1: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
9: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy MIŚ. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. No i jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, w której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć. Oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów. Oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. No, skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej. No ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? No, ja mówię, no było. Było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A MIŚ-u, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
10: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane. Każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy. A to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne ludzie, tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi, po 30 latach nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy, co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie widzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać, wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie, nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
11: SK Siedlce. SK Siedlce News.
12: Monika Półbratek, przed nami magazyn siedleckiej Eski. A w nim kilka bardzo różnych tematów. Opowiemy o niektórych sprawach poruszonych podczas ostatniej sesji Rady Miasta, a także o działaniach społecznych młodzieży z siedleckiej Królówki. Przypomnimy, jak można zostać wolontariuszem siedleckiej Caritas, która prowadzi stały nabór chętnych do pomocy osób. A na zakończenie usłyszycie zapowiedź pikniku Zdrowe Serce, Silne Siedlce, który już 4 października w Siedlcach. Podczas wrześniowej sesji po dłuższej dyskusji siedleccy radni zaakceptowali uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Siedlce na lata 2025-2035. Tylko jeden radny, Maciej Drabio, zagłosował przeciwko, pozostali opowiedzieli się za uchwałą. Czego ogólnie dotyczyła i dlaczego konieczne było przyjęcie takiej strategii, wyjaśnia Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.
13: Strategia jest to taki dokument, można powiedzieć, jak sama nazwa wskazuje, strategiczny dla nas. Też to wynika z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, gdzie taki dokument każdy samorząd musi przygotować. I ta strategia też wyznacza kierunki działania miasta na najbliższe 10 lat. Oczywiście te kierunki w międzyczasie się mogą zmienić, bo też nie znamy do końca rzeczywistości, jaka nas zastanie za te kilka lat. W każdym bądź razie na podstawie tej strategii opracowujemy później też różnego rodzaju plany, programy, które też oczywiście są wymagane do funkcjonowania miasta. Tam też przedstawiamy wskaźniki, no tak, żeby można było to później rozliczać czy oceniać tą realizację tych poszczególnych punktów. W wielu przypadkach też ta strategia, czyli jest jakby to dokument strategiczny wyznaczający kierunki działania miasta, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga, no jest nam na pewno też ta strategia potrzebna przy wnioskowaniu różnego rodzaju dofinansowania. Oczywiście tej strategii są różne elementy zawarte, od tej diagnozy sytuacji, jaka jest w mieście i też w regionie po części, bo część tego regionu oddziałuje na miasto. I oczywiście później na podstawie tej diagnozy wyznaczamy kierunki działania, właśnie jak miasto powinno, co miasto powinno robić w tych najbliższych latach, żeby się rozwijać. Ewentualnie też likwidować na przykład problemy, które są, występują w mieście, albo je ograniczać. Firma nam zewnętrzna tą strategię opracowywała, ale należy podkreślić, że to jest, była obopólna współpraca, oczywiście na naszych danych, ale jednocześnie my tutaj jako Urząd Miasta, ale też i mieszkańcy, bo były i konsultacje i ta strategia była wywieszona, można było zgłaszać też uwagi, ankiety były robione, czyli czynnie w tym uczestniczyliśmy. Oczywiście oni to wszystko spinali, natomiast same kierunki działania poza tymi ich propozycjami również były uzgadniane zarówno z nami, jak i również na podstawie tych ankiet, które były prowadzone wśród mieszkańców, jak zarówno też w konsultacjach jest to dokument wymagany w ogóle ustawą, tak? Czyli każdy samorząd taki dokument strategii rozwoju, swojego rozwoju powinien posiadać i oczywiście w wielu naborach ta strategia, bądź też dokumenty takie wykonawcze do tej strategii, bo strategia to jest taką, można powiedzieć, taką konstytucją, czyli wyznacza nam kierunki, ale w poszczególnych programach, w poszczególnych koncepcjach, które będziemy też opracowywać, albo opracowujemy, bo jesteśmy też w trakcie między innymi opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. To też wynika z ustawy i musimy jako miasto się do tego dostosować. Muszą być to kompatybilne ze sobą dokumenty i one są już te dokumenty wykonawcze bardziej szczegółowe, tak? Czyli muszą uwzględniać kierunki, które są zawarte w strategii.
11: SK Siedlce.
12: A teraz Wojciech Piesio, naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce, przekaże ważną informację dla właścicieli i współwłaścicieli części budynków w Siedlcach.
14: Tak, budynków w Siedlcach, ale w określonym terenie, regionie miasta Siedlce. Mianowicie chodzi o pomiary geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obszarze pomiędzy rzeką Buchawką, torami kolejowymi, a ulicą Kaczyńskiego, czyli to są tak zwane piaski zamiejskie, czyli to jest północno-zachodnia część miasta, oraz teren tak zwanej Starej Wsi, czyli obszar zawarty pomiędzy ulicą, żeby nie pomylić się, Poniatowskiego, ulicą Starowiejską, ulicą Wiązową, ulicą Janowską, aż do Helenki. Czyli wszystko na północ od wskazanych tutaj ulic. Pomierzonych zostało ponad 600 budynków, które były wcześniej tylko z wektoryzacji, a także prawie 400 budynków, które stoją według nas bardzo blisko granicy. Więc prośba jest taka, żeby w dniach od 2 do 22 października mieszkańcy, a właściwie właściciele nieruchomości, budynków, które znajdują się w tym obszarze, przyszli do Urzędu Miasta Siedlce, do sali numer 136 w godzinach od 9 do 15 i zapoznali się z tymi wynikami pomiarów. Te wyniki będą dostępne właśnie na miejscu, w ośrodku dokumentacji naszej geodezyjnej i kartograficznej, ale również na stronie internetowej na portalu geoportal2.siedlce.pl. I te informacje będą również dostępne. Każdy będzie mógł się z nimi zapoznać. Jeżeli ma zastrzeżenia jakiekolwiek, dobrze, żeby je wniósł. Wtedy wykonawca tych prac będzie się musiał do nich odnieść, a również my jako przedstawiciele Urzędu Miasta ewentualnie będziemy podejmowali w tym zakresie decyzje. Jeżeli mieszkańcy nie będą się tym tematem interesowali, to te pomiary staną się częścią zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wszyscy, którzy się z tym nie będą zgadzali, będą musieli na własny koszt później ewentualnie tę sprawę wyjaśniać. Więc bardzo prosimy o zainteresowanie się tym tematem, przyjście do urzędu tak najlepiej, bo to wtedy będzie można od razu wnieść uwagi, zostaną one zaprotokołowane, no i bardzo liczymy na dużą frekwencję. I chodzi o to właśnie, że teraz zostały wykonane pomiary precyzyjne, no i teraz będziemy mieli sytuację taką, że nie ten budynek jest tylko i wyłącznie na pani działce, ale może się tak zdarzyć, że niestety on jest częściowo pobudowany na sąsiedniej nieruchomości. I takie sprawy trzeba będzie już na drodze cywilnej regulować.
11: SK Siedlce.
12: Władze Siedlec i radni oficjalnie pogratulowali na wrześniowej sesji zawodnikom Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego Dragon. Największy sukces należy do Marka Dobrowolskiego, zdobywcy drużynowego złota i indywidualnego brązu na Mistrzostwach Świata oraz pierwszej dla Polski kwalifikacji na Igrzyska Paraolimpijskie Los Angeles 2028. Docenione zostały też Kamila Stępniak, wicemistrzyni Polski seniorów w karabinie 50 metrów i brązowa medalistka drużynowa Mistrzostw Polski Open, a także Alicja Rykaczewska, młodzieżowa mistrzyni Polski w pistolecie sportowym 25 metrów.
15: Marek Dobrowolski.
16: Mistrz.
15: Drużynowy mistrz świata, brązowy medalista mistrzostw świata i przyszły reprezentant Polski na Igrzyskach Paralimpijskich Los Angeles 2028.
16: Mówił pan, że chętnie reprezentuje miasto Siedlce i jest z tego dumny.
15: Tak, jest to dla mnie na pewno nadzieja. Będąc wcześniej w dużym mieście, bo trenowałem w Warszawie, gdzie nie było do końca warunków godnych stolicy, żeby trenować, zacząłem przyjeżdżać tutaj do Siedlec z trenerem, wtedy jeszcze z panem prezesem, wiceprezesem znaczy. Zaczęliśmy rozmawiać, współpracować I tak prawie 2 lata już jestem członkiem siedleckiej społeczności strzeleckiej, a od prawie 4-5 lat regularnie przyjeżdżam na treningi, żeby potrenować konkurencję moją.
16: Kilka razy w tygodniu?
15: No to jest 5-6 razy w tygodniu.
16: Czy to jest trudna dyscyplina sportu?
15: Na początku, jak każda dyscyplina, trzeba się nauczyć. Musimy tak naprawdę mieć opanowanie, trzymać nerwy na wodzy, skupienie, dobre oko. I każdy to może zacząć trenować. Tak naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych, każdy może przyjść spróbować, a najważniejsze to zacząć.
17: Leszek Chromiński, wiceprezes klubu strzeleckiego Dragon i trener.
16: Trener dumny?
17: Bardzo. To jest wyjątkowy, że tak powiem, czas. Duma rozpiera, bo to wiadomo, to jest olimpijczyk po raz drugi. Po raz drugi pod moją, że tak powiem, jurysdykcją zdobył kwotę na olimpiadę paralimpijską, więc tym samym jakby mam nadzieję, że też ze Stanów Zjednoczonych przywiezie medal, bo już jest brązowym medalistą olimpiady z Paryża. Tym samym praca, ciężka praca, którą on wykonuje, no to jest sukces nas obu, ale tak jak powiedziałem, głównym aktorem tego spektaklu jest Marek i myślę, że na pewno wspólnie będziemy mieli satysfakcję pochwalić się ponownie medalem z olimpiady.
18: Alicja Rykaczewska.
16: Jesteś młodzieżową mistrzynią Polski. Czy w ogóle długo trenujesz?
18: Około 7 lat być może. Może się nazbierać 7 lat.
16: Czy twoim zdaniem to jest taki sport, że każdy może się go nauczyć, czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tego?
18: Chyba tylko chęci. Każdy jest w stanie, tak mi się wydaje.
16: Czyli polecasz?
18: Polecam.
11: SK Siedlce.
12: Dorośli i młodzież rozmawiali o cyberprzemocy i samotności w sieci. Konferencję na ten temat zorganizowała Siedlecka Królówka. Czynnie uczestniczyły w niej także uczennice realizujące projekt w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z teorii. Mówi Agnieszka Borkowska, dyrektor drugiego LO w Siedlcach.
19: Pomysł konferencji został właściwie podany, można powiedzieć, przez uczniów, obserwując sytuację, jaka jest obecnie. No my też jako placówka oświatowa musimy wpisywać się w kierunki polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji, a cyfrowe bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów w tym roku. Stąd pomysł zorganizowania takiej konferencji we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. No i też chcemy pokazać działania globalne szkoły, działania uczniów, działania, które też wpisują się w olimpiadę Zwolnieni z teorii, ale również mają swoje przełożenie na tematykę projektu Erasmus+. Stąd mamy różne grupy młodzieży, różne grupy odbiorców. To konferencja dedykowana nie tylko uczniom Królówki, ale generalnie uczniom szkół ponadpodstawowych z miasta Siedlce, dyrektorom, pedagogom, specjalistom. Dlatego też i obecność policji na naszej konferencji, obecność przedstawicieli z Ministerstwa Cyfryzacji z NASK-u.
16: Jakie tematy były poruszane podczas konferencji?
19: Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, zresztą i minister cyfryzacji, minister edukacji objął patronatem honorowym nasze przedsięwzięcie. Tutaj też, skoro mówię o patronatach, to warto byłoby dodać i podziękować też prezydentowi miasta Siedlce i wojewodzie mazowieckiemu. A tematyka poruszana to między obecnością a samotnością, czyli pozycja dziecka, młodzieży, młodego człowieka w świecie cyfrowym razem, ale bardzo często też osobno. Tematyka dotyczyła też dobrostanu zarówno osób dorosłych, jak i młodych ludzi, podobieństw i różnic. Dlaczego też oglądamy patotreści? Albo się na nie godzimy, albo je udostępniamy. Jak działa mechanizm rozpowszechniania tych treści? Co możemy też, to z kolei tematyka poruszana przez funkcjonariuszy Policji w Legionowie, Centrum Szkolenia Kadr Policji w Legionowie. Jakie informacje zostawiamy w internecie? Co może nasz smartfon, z którym się bardzo często nie rozstajemy? Jakich danych nam dostarcza? No i kluczowe też zagadnienie, które się przewija podczas całej konferencji, to to, że za ekranem jest człowiek. oprócz osób dorosłych, które zabierają głos i w bardzo ciekawy ze swojej strony też przedstawiają te zagadnienia, to jest też to, co robi Młodzież Królówki w ramach projektu Zwolnieni z Teorii. Jest to projekt On and Off. I oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, integrujemy to z myślą przewodnią, z tematyką projektu Erasmus+.
18: Kinga z 4A. Ja jestem Zuzia, również chodzę do 4A w Królówce.
16: Jak wy, jako młode osoby, czujecie się w świecie cyfrowym? Czy czujecie się na przykład bezpieczne w internecie? Czy uważacie, że tych zagrożeń jest wciąż bardzo dużo?
18: Wydaje mi się, że cyfrowy świat niesie zarówno plusy, jak i minusy. Jest wiele na pewno zagrożeń wychodzących z tego. Aczkolwiek jest to nam potrzebne w życiu codziennym i wiadomo, myślę, że każda młoda osoba czuje się jak ryba w wodzie, korzystając z dobrodziejstw internetu, bo jest to po prostu coś towarzyszącego nam w codziennym życiu.
20: Jako społeczeństwo, które używa często social mediów i internetu, wydaje mi się, że przydaje nam się właśnie takie spotkania, które uczą nas właśnie bezpieczeństwa w sieci, bo wtedy jesteśmy w stanie jakby rozpoznać, kiedy jesteśmy zagrożeni, a kiedy nie, i pomaga nam to w bezpiecznym użytkowaniu w internecie.
16: W szkole też, z tego co słyszałam, angażujecie się w różne działania tego rodzaju.
18: Tak, w tym roku tematem Erasmusa jest właśnie cyberprzemoc, działanie, zapobieganie jej w sieci i ogólna świadomość młodych ludzi na temat tego, co się dzieje dobrego i złego w internecie. Więc też braliśmy w sumie wszyscy udział w warsztatach, które odbywały się na policji, na komendzie policyjnej, więc dostaliśmy tak naprawdę informacje z pewnego źródła.
20: Obie szkoły połączyły się razem, żeby właśnie pogłębić naszą wiedzę na temat cyberprzemocy i pomogło nam to dowiedzieć się właśnie więcej, co nam zagraża, i w warsztatach, które odbywały się w naszej szkole, więcej poznaliśmy właśnie przypadków i jak możemy się bronić w necie.
16: A w ogóle tak z waszej perspektywy, jak można się bronić przed cyberprzemocą?
18: Wydaje mi się, że trzeba po prostu zachować taki świeży umysł, trzeźwe myślenie. Nie dać się tak naprawdę zmieść tym wszystkim jakimś hejterskim komentarzom i niemiłym po prostu docinkom, które znajdują się w internecie, no bo to nie jest prawda i wiele osób nie miałoby tak naprawdę odwagi podejść na żywo i powiedzieć nam tego w twarz.
20: Według mnie bardzo kluczowe jest krytyczne myślenie, ponieważ wtedy dzięki tej umiejętności możemy wiedzieć, co jest prawdziwe, a co jest właśnie zmyślone w internecie, bo niektóre rzeczy, szczególnie teraz w świecie AI, nie jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest prawdziwe, a co nie, więc dzięki takim umiejętnościom możemy jakby się obronić w internecie.
16: W ogóle sztuczna inteligencja to jest waszym zdaniem jakaś taka szansa dla ludzkości, czy jednak bardziej zagrożenie?
18: Myślę, że tak jak każdy jakiś wynalazek, nowe stworzenie ma swoje zarówno plusy, jak i minusy. Na ten moment wiadomo, że jest to coś pomocnego w naszym życiu codziennym, czy nawet w nauce, ale no, co za dużo, to niezdrowo i uważam, że powinniśmy jednak zachować do tego jakiś zdrowy dystans.
20: Tak jak Zuzia powiedziała, trzeba uważnie z tego korzystać, bo jak zaczniemy bardzo polegać na sztucznej inteligencji, to możemy za bardzo uwierzyć temu, a nie zawsze to jest jakby prawdą, więc należy z umiarem z niej korzystać, ale nie ukrywam, też co im pomaga w codziennym życiu.
21: Nazywam się Karolina Ługowska. Jestem z klasy 2F, 2 LO w Siedlcach.
16: Czy w ogóle uważasz, że w internecie jest bardzo dużo zagrożeń? Czy jest to jednak taka rzecz służąca bardziej, nie wiem, nauce?
21: To właśnie zależy. Jest bardzo dużo zagrożeń, takich jak na TikToku właśnie, patostreamy, jak tutaj prelegenci mówili, ale jednak da radę się czegoś z niego nauczyć. Na przykład są takie strony, dzięki którym ułatwiają naukę, na przykład jakieś GNU/Unity, z których możemy pobrać jakieś notatki.
16: Podczas konferencji zabrałyście głos, opowiadając o swoim projekcie On and Off. Może opowiedz dokładnie, czego projekt dotyczy. Warto dodać, że jest realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
21: Nasz projekt dotyczy tego, dokładnie cyfrowej higieny. Chcemy, aby młodzież dowiedziała się, jak ona może korzystać z telefonów, aby one nie korzystały z nas. Chcemy mieć umiary, chcemy umieć po prostu z nich korzystać.
16: Jak będziecie projekt realizować? Prawdopodobnie też jakieś zajęcia w szkołach będziecie prowadzić?
21: Tak, mamy zamiar prowadzić zajęcia w szkołach, warsztaty różne, na przykład w naszych sąsiednich szkołach typu Prus lub Żółkiewski. Prowadzimy Instagrama i TikToka pod nazwą On and Off, a więc zapraszam też serdecznie. No i jeszcze jakieś na pewno organizujemy plakaty będziemy, a więc będziemy je wywieszać po całych Siedlcach.
16: Skąd w ogóle wziął się pomysł na zrealizowanie takiego projektu?
21: Pomysł przyszedł od naszych opiekunów, czyli pani wicedyrektor Anny Woźniak. Powiedziała ona, że zauważyła taki problem i czy my też go zauważyliśmy. No i oczywiście powiedziałyśmy, że tak, no bo widać ten problem. No i tak powstał projekt On and Off.
16: Ile w ogóle osób jest zaangażowanych w ten projekt?
21: No to jako z uczennic jesteśmy najbardziej w piątkę, czasami jeszcze nasza koleżanka, która robi fotografię, a jeszcze z nauczycieli to są pani dyrektor i pani wicedyrektor nasza. Uczestnicy nazywają się tak, nazywam się Karolina Ługowska, moja jedna koleżanka Alicja Leśniczuk, druga koleżanka Maja Kruk, trzecia koleżanka Emilka Kruk i czwarta Nel Mroczek.
16: Przedstawiłyście tu całą prezentację, może tak streścić, co się odbywało?
21: No to na początku chciałyśmy pokazać, że to jest taki faktyczny problem niestety. No i że da radę jednak żyć bez tego internetu, tak jakoś, dokładnie jak było w prezentacji powiedziane. Nie chcemy kończyć internetu, bo tego nie da rady zrobić. Chcemy ograniczyć go i pokazać, jak faktycznie z niego powinno się korzystać.
0: Dzień dobry, nazywam się Anna Mroczek. Nasz projekt polega na tym, aby młodzież po prostu używała telefonu jako narzędzie, które kontroluje ta młodzież, a nie aby telefon kontrolował tą młodzież. Planujemy różne działania, planujemy warsztaty w szkołach, planujemy rozprzestrzeniać nasz projekt za pomocą mediów społecznościowych, tak aby coraz więcej osób po prostu miało świadomość.
16: I chcecie, żeby młodzież nauczyła się tego bycia off?
0: Tak, chcemy, aby młodzież właśnie poznała, że korzystanie z telefonu, no to nie tylko jest scrollowanie. Są różne sposoby, aby spędzać czas z rówieśnikami.
21: Do naszego projektu szukamy również partnerów, ponieważ potrzebujemy wzmianki w mediach, abyśmy mogły, udało nam się zrealizować konkretnie zamysł całej olimpiady.
16: Czyli też sponsorzy by się przydali.
21: Jakby tak udało się, to najchętniej tak.
16: Do kiedy projekt będzie realizowany?
21: Mniej więcej mamy w planach organizowanie go do kwietnia, ponieważ wtedy wyjdzie nasz finał, czyli przedstawienie naszego całorocznego procesu na targach w naszej szkole. Jeżeli kontakt chciałby ktoś z nami nawiązać, to zapraszam na naszego Instagrama do DM-ów, prywatnych wiadomości albo na e-maila, tam będzie podany w opisie naszego projektu na Instagramie. Zapraszam serdecznie.
2: SK Siedlce.
12: Siedlecka Caritas poszukuje wolontariuszy. Pomagać można w bardzo różny sposób. Za chwilę usłyszymy o tym więcej.
22: Beata Prokurat, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej. Centrum Wolontariatu poszukuje wolontariuszy przez cały rok. Potrzebujemy osób chętnych do pomocy drugiemu człowiekowi, niezależnie od pory roku. Także cały rok zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno młodzież, studentów, ale również osoby pracujące, bo takie w swojej gronie też mamy, oraz seniorów.
16: Ta pomoc wolontariacka może być bardzo różna. Jaka na przykład?
22: Tak, no nasze działania są naprawdę szerokie, ponieważ pomagamy zarówno dzieciom, na przykład na świetlicach naszych Caritas, ale również pomagamy w wiosce dziecięcej. Mamy współpracę z różnymi organizacjami, pomagamy osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej nad Stawami. Pomagamy tutaj starszym osobom, dostarczamy zakupy, po prostu rozmawiamy z nimi, tak? Bo często osoby starsze po prostu potrzebują, żeby z nimi pobyć, nawet wypić tą herbatę przysłowiową, ale także dostarczamy ciepłe posiłki osobom, które no, nie dadzą rady same tutaj po prostu się pofatygować.
16: Co można zyskać dzięki takiej pracy wolontariackiej, oprócz samej świadomości, że się komuś pomogło?
22: No, należy zacząć od tego, że przede wszystkim wolontariat Caritas no, opiera się na misji chrześcijańskiej, tak? Więc tutaj priorytetem dla nas jest pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie właśnie i od statusu, od religii. Co można zyskać? Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to na przykład przyjaźnie, tak? Relacje. Jeżeli chodzi o osoby już dojrzałe, starsze, to też relacje. Często nasi wolontariusze przyjaźnią się ze sobą, tak? Utrzymują kontakty. staramy się w miarę możliwości organizować jakieś spotkania integracyjne, wyjazdy. Nie zawsze się to udaje, ale cały czas staramy się do tego dążyć. No i oprócz tego satysfakcję przede wszystkim, że pomagamy drugiemu człowiekowi, często pogubionemu, często słabszemu, takiemu, który po prostu sam sobie w życiu nie radzi.
16: Czy wolontariusze mogą liczyć na jakieś, nie wiem, szkolenia na przykład?
22: W miarę możliwości staramy się zapewniać takie szkolenia. Tutaj, jeżeli zgłasza się do nas osoba, to właśnie wypełnia taki kwestionariusz i tam zaznacza właśnie chęć udziału w takich szkoleniach. Mogą to być szkolenia typowo medyczne, mieliśmy szkolenia z pierwszej pomocy. Były też do tej pory szkolenia z animatorem kultury, czyli na przykład jak przygotowywać balony, czy malować buźki, tego typu sprawy. Także są różnego rodzaju szkolenia. Czasem mamy szkolenia z psychologiem, także staramy się tak coś organizować.
16: Jakie w ogóle jest to zainteresowanie wolontariatem? Czy tych wolontariuszy z roku na rok przybywa, ubywa? Jak to wygląda?
22: Można powiedzieć, że ta liczba jest stała, bo około 100 porozumień mamy podpisane co rok, bo na każdy rok podpisujemy nowe porozumienie i porozumienie jest podpisywane do końca roku kalendarzowego. Natomiast zmieniają się ludzie, tak? Bo często na przykład ktoś idzie na studia dalej, po prostu uczy się, ktoś zmienia pracę lub wyjeżdża, zmienia się jego sytuacja w życiu, ale ogólnie jest to tak około 100 osób. I są to ludzie, jak już wspomniałam wcześniej, w różnym wieku. Zarówno młodzi, których serdecznie zapraszamy, bo tych jak naprawdę jest niewiele. Więcej osób w wolontariacie jest w wieku średnim, czyli pracujących, i osób starszych.
16: Może powiedzmy więcej o tych sposobach pomocy, bo na pewno widziałam często wolontariuszy przy zbiórkach żywności. A gdzie jeszcze mogą pomagać?
22: Tak, właśnie na ogół ludziom wolontariat kojarzy się ze zbiórkami do puszek lub ze zbiórkami żywności. Tak, to są też nasze takie podstawowe, że tak powiem, akcje, ale to nie tylko na tym polega wolontariat. Tak jak już wspomniałam, są to różne działania. Dochodzimy do osób starszych, pomagamy dzieciom w nauce. Jest też możliwość pomocy osobom chorym w szpitalach, w hospicjum, jeżeli ktoś widzi taką dla siebie przestrzeń. No i cóż jeszcze, mamy siadania dobroci, czyli pomagamy osobom w kryzysie bezdomności lub takim, które po prostu nie mogą sobie przyrządzić same posiłku. Nasi wolontariusze też przy tych akcjach pomagają. No tych akcji jest naprawdę wiele, są to działania akcyjne, które są właśnie od czasu do czasu, a są takie, które są po prostu systemowe, tak, które są cykliczne, tak jak dostarczenie ciepłych posiłków czy robienie zakupów, to cyklicznie nasi wolontariusze to robią.
16: Zapomniałam wspomnieć, że znajdujemy się teraz w Centrum Wolontariatu. Może powiedzmy dokładnie, gdzie ono się znajduje. Co muszą zrobić takie osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem?
22: Żeby zostać wolontariuszem, to przede wszystkim trzeba zgłosić się do Centrum Wolontariatu, które znajduje się przy ulicy Biskupa Świerskiego 57, tuż obok katedry, wejście B. Najlepiej przyjść osobiście, porozmawiać, aczkolwiek zdarza się, że ktoś najpierw dzwoni, pisze maile, taka forma też jak najbardziej, przez Messengera się też kontaktują ludzie, także odsyłamy do naszej strony internetowej, tam podane są namiary, numer telefonu, mail oraz link do naszego Facebooka.
16: Co ze szkolnymi kołami Caritas? Czy one są jakoś powiązane z Centrum Wolontariatu, czy to w ogóle jest inna działalność?
22: Szkolnymi kołami zajmuje się w ogóle inny koordynator, pani Małgorzata Strzelec, która ma swoje siedzibę biura ma w Białej Podlaskiej, ale tak, szkolne koła też nas bardzo wspierają w działalności, aczkolwiek szkolne koła działają troszeczkę na innych zasadach niż wolontariusze indywidualni, czyli tacy, którzy zgłaszają się właśnie do Centrum Wolontariatu. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wstąpienia w szeregi wolontariatu. Jeżeli ktoś ma odrobinę czasu, tego czasu nie musi mieć naprawdę wiele, bo nasza działalność jest w różnych godzinach i w weekendy, i w dni powszednie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nie ma na co czekać, tylko trzeba działać.
3: SK Siedlce.
16: Na zakończenie jeszcze krótkie zaproszenie na drugi piknik edukacyjno-zdrowotny Zdrowe Serce, Silne Siedlce, mówi radna Małgorzata Mańkowska.
4: Dokładnie, jest to druga edycja pikniku edukacyjno-zdrowotnego Zdrowe Serce, Silne Siedlce. Jak w ubiegłym roku, tak również i w tym roku jest skierowana, ten piknik jest skierowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Adresowany jest dla wszystkich od 0 do 100 lat. Także zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby zarówno chore, jak i osoby, które chcemy zapoznać z profilaktyką, chcemy zapoznać z możliwością dobrego funkcjonowania, funkcjonowania na tyle, aby nie szukać tabletki, która nas wspomoże, aby nie szukać odpowiednich lekarzy i tak dalej. Celem tego, aby zaleczyć coś, co możemy podczas tego pikniku, jaką możemy uzyskać informację na temat tego, w jaki sposób możemy funkcjonować zdrowo, lekko, przyjemnie i bez sięgania po leki. W ramach pikniku przewidziane są różnego rodzaju działania. Będzie też coś dla serducha, oczywiście aerobik kardiologiczny. Będzie coś dla przyjemności, zumba, również prozdrowotnie. Będzie można również nauczyć się czy przejść z bardzo popularnej w tej chwili dyscyplinie Nordic Walking. Będzie można pobrać sobie oczywiście krew, zasięgnąć informacji medycznych, dowiedzieć się, w jaki sposób można założyć konto internetowe, konto pacjenta. Będzie można porozmawiać z lekarzami, z ekspertami z różnych dziedzin, zadawać pytania. Wśród jednostek, które będą tego dnia na placu, będzie szpital SPZOS w Siedlce, będzie szpital wojewódzki imienia świętego Jana Pawła II, będzie Meditrans, będzie Sanepid, będzie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, będzie nasz siedlecki medyk i będziemy mogli wspólnie zasięgnąć i zorientować się, jak wygląda ratownictwo medyczne. Będziemy mogli również zobaczyć, w jaki sposób należy pielęgnować nasze małe dzieci, co zaprezentują uczennice medyka. Będzie również Uniwersytet w Siedlcach, który wystosował specjalne dla mieszkańców Siedlec programy. Także zapraszamy wszystkich Państwa 4 października, niedziela, w godzinach 10-15, plac imienia generała Sikorskiego. Organizatorzy to Stowarzyszenie My Siedlczanki i Zgoda i Rozwój, a wśród partnerów są jeszcze Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki oraz Agencja Rozwoju Miasta oraz te jednostki, o których wspomniałam, działające na terenie miasta w kwestii zdrowotnej.
12: Piknik objął honorowym patronatem prezydent miasta Siedlce.
5: Muzyką się żyje.
6: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
7: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order, medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
6: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów i to już nie ma. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje. Ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada. Ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Seska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
7: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Bring the beat back.

0: Serk. Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
2: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
3: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: call me up.
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Eska.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Zaplanuj słodkie zakupy. Już od poniedziałku wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. A słodkie musy owocowe Owolowo 200 gramów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
11: Siedlce na czasie.
12: Magda Szewczuk, weekend to dobry czas, żeby wybrać się do siedleckich kin. Aktualnie na ekranach króluje Lalka, polska superprodukcja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Do siedleckich kin w ten weekend możecie wybrać się również na amerykańską produkcję W sercu dziczy w roli głównej Brad Pitt. Jest także kilka propozycji dla najmłodszych widzów, m.in. animacja Zapomniana Wyspa.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
15: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
16: Serce zabiło mocno.
15: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
14: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
15: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
14: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felicjan i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, ale wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
16: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
15: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
16: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
15: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
16: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
17: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: 808 Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na

0: 20% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 20,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
8: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
7: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później ci opowiem, w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
9: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
7: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than A Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.
10: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

takie niedzielne, leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Media Expert, taniej masz.
9: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
10: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
17: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
18: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
17: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
16: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jeskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: słodkie zakupy. Już od poniedziałku wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. A słodkie musy owocowe Owolowo 200 gramów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na to.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
11: Siedlce na czasie.
12: Magda Szewczuk. Dzisiaj w Centrum Siedlec odbywa się piknik edukacyjno-zdrowotny Zdrowe Serce, Silne Siedlce. Możecie tam wykonać bezpłatne badania i poćwiczyć.
13: Ten piknik jest skierowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Od 0 do 100 lat. Także zapraszamy rodziny.
12: Mówi radna Małgorzata Mańkowska. Piknik odbywa się na placu generała Sikorskiego. Potrwa do 15. Szczegóły znajdziecie na siedlce.sk.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w Woskowej Apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
16: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
15: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Badajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Tobi Rymo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają, nawet weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią, tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu, do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Daniel Tiresi, Family You w Radiu Wiecka to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wyjdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę. Byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście. Nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny. Już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Zadbaj o Nuk. Teraz lakiery do włosów Taft 250 gramów, tylko 13,99. A pasty do zębów Colgate 75 ml, jedynie 3,99 za sztukę.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
8: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
7: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie
0: w tym
1: momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
10: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
9: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
11: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
9: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
12: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
13: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
12: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
9: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Rek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
6: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
7: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od poniedziałku. Boczek wieprzowy bez żeber. Wieprzowina klasy S prosto z uboju. Aż 28% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 20,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Charlie i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Zaplanuj słodkie zakupy. Już od poniedziałku wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. A słodkie musy owocowe Owolowo 200 gramów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
12: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
11: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
4: Siedlce na czasie.
5: Magda Szewczuk, tym razem mam dla Was kilka propozycji od Siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki. 5 października o 19 będziecie mogli obejrzeć tam koncert Abba i Inni symfonicznie. 6 października o 19 odbędzie się spektakl Niżyńska Pianoforte. A już 16 października w Centrum Kultury i Sztuki rusza kolejna edycja festiwalu Sztuka plus Komercja. Na pierwszy ogień spektakl Damy i Huzary. Szczegóły w repertuarze.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
7: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
6: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
8: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
9: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
10: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: SK Šedlce.
1: Let's get it started in here.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
7: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
8: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.

0: Adam Serlek, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
8: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
7: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
9: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
10: Co dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
7: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
11: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru

0: 75 ml. Jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
6: Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
13: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
12: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
11: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
14: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na media.

0: Cukierki na wagę aż 25% taniej. A słodkie musy owocowe Owolowo 200 gramów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Siedlce na czasie.
8: Magda Szewczuk, weekend to dobry czas, żeby wybrać się do siedleckich kin. Aktualnie na ekranach króluje Lalka, polska superprodukcja z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Do siedleckich kin w ten weekend możecie wybrać się również na amerykańską produkcję W sercu dziczy w roli głównej Brad Pitt. Jest także kilka propozycji dla najmłodszych widzów, m.in. animacja Zapomniana Wyspa.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
10: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
9: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
11: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy między innymi dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
19: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
20: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Już od poniedziałku. Boczek wieprzowy bez żeber. Wieprzowina klasy S prosto z uboju. Aż 28% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 20,99.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
1: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
13: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty.
20: Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
21: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
20: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
22: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safir X Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Zadbaj o look. Teraz lakiery do włosów Taft 250 gramów, tylko 13,99. A pasty do zębów Colgate 75 ml, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wiesz co? Jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
23: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie.

0: zakupy. Już od poniedziałku wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. A słodkie musy owocowe Owolowo 200 gramów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Czuję w topazie, tu wszystko mam.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
3: Siedlce na czasie.
4: Magda Szewczuk, tym razem mam dla Was kilka propozycji od Siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki. 5 października o 19 będziecie mogli obejrzeć tam koncert Abba i Inni symfonicznie. 6 października o 19 odbędzie się spektakl Niżyńska Pianoforte. A już 16 października w Centrum Kultury i Sztuki rusza kolejna edycja festiwalu Sztuka plus Komercja. Na pierwszy ogień spektakl Damy i Huzary. Szczegóły w repertuarze.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
5: Agata Chluściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
6: Urażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
5: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
7: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
5: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad 1 miliard euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać go.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Już od poniedziałku, boczek wieprzowy bez żeber, wieprzowina klasy S prosto z uboju, aż 28% taniej, tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 20,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.

0: SK. Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Łap hity z gazetki. Teraz polskie jabłka młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
0: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Zadbaj o Nuk. Teraz lakiery do włosów Taft 250 gramów, tylko 13,99. A pasty do zębów Colgate 75 ml, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: Śląska Siedlce.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Zaplanuj słodkie zakupy. Już od poniedziałku wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. A słodkie musy owocowe Owolowo 200 gramów jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Deska Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany w orzecznictwie lekarskim, a także w zasiłkach. Dziś usłyszymy o tych zmianach więcej od lokalnych specjalistek z siedleckiego oddziału ZUS.
2: Dzień dobry, Justyna Kordys.
3: Dzień dobry, Beata Zając.
1: To na początek, co zmieniło się w orzecznictwie lekarskim w ZUS i jaki jest cel tych zmian?
2: Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej w ZUS. Do tej pory zadania orzecznicze w ZUS wykonują lekarze specjaliści zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę. Od 13 kwietnia poza lekarzami specjalistami dopuszczeni do orzekania będą lekarze będący w trakcie stażu specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze, którzy mają 5-letni staż pracy w zawodzie i aktualnie nie są w trakcie stażu specjalizacyjnego oraz nowe samodzielne zawody medyczne, to znaczy specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa. Oczywiście specjaliści fizjoterapii i specjaliści pielęgniarstwa będą orzekać w dedykowanych przepisami sprawach, to znaczy specjaliści fizjoterapii będą orzekać w sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, a specjaliści pielęgniarstwa w sprawach o niezdolność do samodzielnej egzystencji. Również ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Chce, aby orzeczenia były wydawane w krótszych terminach, aby klient otrzymywał decyzję szybciej niż obecnie jest to w Polsce. I dlatego zmienia i formy zatrudnienia lekarzy oraz orzeczników. Do tej pory są to umowy o pracę. Od 13 kwietnia są to nowe formy zatrudnienia, to znaczy umowy o świadczenie usług, umowy B2B oraz umowy zlecenia. Widzimy w tym szansę pozyskania nowych etatów orzeczniczych, lekarskich, jak również z wolnych zawodów medycznych, aby zwiększyć pulę etatów, zapełnić etatami orzeczniczymi, aby orzeczenia klient otrzymywał szybciej niż do tej pory.
1: Czy są jakieś problemy z zatrudnianiem lekarzy orzeczników na Mazowszu i w Siedlcach?
2: Od wielu lat próbujemy wszelkimi sposobami pozyskać do pracy nowych lekarzy orzeczników i zapobiec rezygnacji z pracy lekarzy już zatrudnionych. Jest wiele oddziałów w Polsce, które borykają się z problemem wolnych etatów lekarzy orzeczników. U nas w oddziale w Siedlcach nie mamy takiego problemu. Mamy obsadzone etaty lekarzy orzeczników. Oczywiście otwarci jesteśmy na nowe formy zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej, to znaczy na samodzielne zawody medyczne, specjalistów fizjoterapii i pielęgniarstwa, ale musimy się pochwalić też terminowością, która u nas jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy oddziałem, który do 14 dni jest w stanie wydać orzeczenie w sprawie świadczeń i zmiany, które w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obecnie się dokonują, mają przede wszystkim wyjść w kierunku oczekiwań klienta, aby skrócić czas orzekania i aby klient orzeczenie dostawał w krótszym terminie niż do tej pory.
1: To teraz porozmawiamy o zmianach w zasiłkach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
3: Tak, w ustawie zasiłkowej również od 13 kwietnia bieżącego roku weszło dużo zmian. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przesłanek utraty prawa do zasiłku oraz zasad przeprowadzania kontroli w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich. Sformułowanie dotychczasowe o wykonywaniu pracy zarobkowej oraz wykorzystywaniu zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem budziło wiele wątpliwości. Aktualnie ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub podejmuje aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Nie zmieniła się obowiązująca dotychczas zasada, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia, jeżeli w okresie choroby wykonuje pracę zarobkową. zmieniła się, a właściwie jest bardziej precyzyjnie wyrażona druga przesłanka utraty prawa do zasiłku. To znaczy, że ubezpieczony utraci zasiłek, jeżeli będzie podejmował w trakcie zwolnienia aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia. Do ustawy zasiłkowej wprowadzono definicję pracy zarobkowej oraz pojęcie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia, których wykonywanie bądź podejmowanie może spowodować utratę prawa do zasiłku. Pracą zarobkową, która powoduje utratę prawa do zasiłku, jest każda czynność mająca charakter zarobkowy. Natomiast aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy będą wszelkie działania utrudniające bądź wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego. Tutaj ustawodawca wyraźnie wskazał, jakie aktywności, czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne nie powodują utraty prawa do zasiłku. Oznacza to, że osoba niezdolna do pracy w czasie zwolnienia może wykonywać tylko określone czynności bez ryzyka utraty prawa do świadczeń. I są to czynności związane ze stanem jego zdrowia, na przykład wyjście do apteki, do lekarza, na zabieg. Są to zwykłe czynności życia codziennego, na przykład codzienne zakupy żywności, odprowadzenie dziecka do przedszkola, w szczególności gdy osoba chora jest osobą samotną i nie może liczyć na pomoc innych osób. Nie utracimy prawa do świadczeń, jeżeli w trakcie zwolnienia wykonamy taką czynność incydentalną, której podjęcia wymagają istotne okoliczności, na przykład związane z pracą zarobkową, jednorazowe podpisanie dokumentów bądź spotkanie z kontrahentem, które zostało ustalone dużo, dużo wcześniej, bądź takie czynności incydentalne, które nie związane są z pracą zarobkową, na przykład udział w pogrzebie osoby bliskiej bądź załatwienie sprawy urzędowej, której nie da się przełożyć.
1: Czy kontrole zwolnień lekarskich będą teraz częstsze?
3: Sposób kontrolowania nie uległ zmianie, tak? To należy zaznaczyć. Każdy przypadek badamy w sposób bardziej zindywidualizowany i oparty na przesłankach zarówno medycznych, jak i na całokształcie okoliczności danej sprawy. Koncentrujemy się na tym, czy konkretne zachowanie ubezpieczonego utrudniało lub wydłużało proces leczenia bądź rekonwalescencję. Badamy, czy podjęte aktywności w trakcie zwolnienia stanowiły zwykłe czynności życia codziennego bądź czynności incydentalne, tak? Jeżeli kontrola dotyczy zwolnienia z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź członkiem rodziny, badamy, sprawdzamy, czy poza ubezpieczonym nie ma innych osób, członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nadal kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień mogą przeprowadzać płatnicy składek i oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przepisach jednoznacznie wskazano, że uprawnienie do kontrolowania dotyczy zarówno zaświadczeń lekarskich z powodu choroby, jak i zaświadczeń lekarskich z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dodatkowo kontrole obejmują również osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego oraz osoby, które pobierają świadczenie rehabilitacyjne przyznane decyzją ZUS-u. Co do zasady nie zmieniła się liczba przeprowadzanych kontroli. Kontrole odbywają się cyklicznie, z nasileniem w okresach zwiększonej zachorowalności i oczywiście w miarę potrzeb. Dużą zmianą jeszcze tutaj chciałam zaznaczyć jest to, że kontrolerzy uzyskali uprawnienia do legitymowania osoby kontrolowanej w celu ustalenia jej tożsamości. mogą wchodzić do miejsca, w którym przeprowadzają kontrolę, mogą pozyskiwać informacje od płatnika składek, od pracodawcy, od lekarza leczącego daną osobę.
1: Jaka jest najważniejsza zasada do zapamiętania dla osób, które przebywają na zwolnieniu lekarskim?
3: Najważniejsza zasada. Chciałam wskazać, że należy mieć świadomość, że każde zwolnienie może być wytypowane do kontroli. Zarówno do kontroli prawidłowości orzekania, jak i wystawienia przez lekarza, ale również do kontroli prawidłowości wykorzystywania okresu wskazanego w zwolnieniu lekarskim. Należy pamiętać, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie czas urlopu, którym można dowolnie dysponować. Należy rozróżnić zalecenia lekarza leczącego, aktywność zaleconą przez lekarza leczącego od aktywności, którą podejmujemy we własnym zakresie. Chciałam też zwrócić uwagę, że należy pamiętać, że podstawowym celem zwolnienia jest leczenie i regeneracja zdrowia, a finalnie odzyskanie zdolności do pracy. Dlatego w tym okresie nie można świadczyć pracy, bo jeżeli osoba chora świadczy pracę na zwolnieniu lekarskim, straci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego. I w tym miejscu jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że na zwolnieniu lekarskim powinien być aktualny adres pobytu osoby chorej. Bo często zdarza się tak, że na wizycie lekarskiej lekarz nie pyta pacjenta o adres, tylko wystawia zwolnienie lekarskie, wskazując adres zamieszkania, zameldowania, taki, który ma w dokumentacji medycznej. To jest bardzo ważne i należy o tym pamiętać, żeby rozmawiać z lekarzem, pytać się i wskazywać aktualny adres pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego.
1: Czy są jakieś lokalne przykłady nadużyć w zakresie zwolnień lekarskich?
3: Tak, kontrolujemy zwolnienia lekarskie. Zarówno ZUS kontroluje, jak i płatnicy ZYK kontrolują, ale w ostatnim czasie przeprowadziliśmy kontrolę w zakładzie fryzjerskim, w którym osoba na zwolnieniu lekarskim w trakcie przeprowadzania kontroli oczywiście czesała klientkę. Inny przypadek dotyczył kontroli właściciela zakładu mechanicznego, który w okresie zwolnienia zmieniał opony w aucie klienta. To był sezon wiosenny, także też nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie. Mieliśmy też przypadek wyjazdu w trakcie choroby, w trakcie zwolnienia za granicę Polski do Hiszpanii i oczywiście nie była to aktywność zalecona przez lekarza leczącego. Często zdarzają się również przypadki udziału w różnego typu zajęciach, zebraniach, naradach, szkoleniach. Mieliśmy przypadek udziału w kursie na prawo jazdy. Też ujawniliśmy nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia związane z udziałem na imprezie kulturalnej.
1: I to są faktycznie przykłady nadużyć z Siedlec?
3: Z Siedlec też, tak, tak. Także zakres nieprawidłowości jest bardzo szeroki. Po zmianie przepisów każde zwolnienie lekarskie traktujemy bardzo indywidualnie, badamy całokształt sprawy, badamy przesłanki medyczne, badamy okoliczności sprawy. Także jeszcze raz podkreślę, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie urlop wypoczynkowy i nie można nim dowolnie dysponować. Należy rozróżnić aktywność zaleconą przez lekarza od własnej inicjatywy, na przykład w postaci zdobywania szczytów górskich, który według nas, osoby chorej, ma poprawić jej stan ciała i umysłu. Tu chciałam zaznaczyć, że również bazujemy na opinii lekarza leczącego oraz lekarza orzecznika ZUS-u, czy dana aktywność nie przedłużyła procesu leczenia bądź rekonwalescencji.
1: Czy jeżeli klienci będą mieli jakieś pytania, to czy mogą, a jeżeli tak, to w jaki sposób, skontaktować się z zakładem?
3: W oddziale w Siedlcach można załatwić większość spraw bez wychodzenia z domu, jak i w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można dodzwonić się na naszą infolinię pod numer telefonu 22 560 16 00 albo umówić się na tak zwaną e-wizytę, czyli wideorozmowę w ZUS. Natomiast jeżeli sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem zakładu, to zachęcam do umawiania wizyt w ZUS-ie na konkretny dzień i konkretną godzinę. W Siedlcach można zarezerwować wizytę w placówce pod numerem telefonu 25 643 22 18. Serdecznie zapraszam.
0: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
0: SK Siedlce.
4: I wszyscy razem refrenik ze mną.

0: głosem mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki i kartki drzwiniowe. To najgorzej. A co najlepiej?
2: Atmosferę
1: w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia. I także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, do te sklepiki pootwierane, zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki, tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było i nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić, to ubezpieczali. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie, stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy, także sklepik był oczywiście też zakładowy, no bardzo przyjemnie, także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: A gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było.
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: Oj, w Siedlcach jestem odbyłem do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, mieszkania w akademiku. Fajna atmosfera. Ale chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, to już pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką, więc więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i na do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak z parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są siedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo to wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy wszędzie, to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych ich ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, studenckiego środka działań kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musiałem z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
4: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca są miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
0: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
4: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza. Były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które niestety były takie rodziny, które mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jednak. Oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone. Paza serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
5: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie Polska też miała się czym pochwalić.
0: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
6: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko młodzi uciekali.
7: Komunikowali. To nie teraz.
8: Nie te czasy.
7: W szklanych ekranach.
6: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
9: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja w płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców, no wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda, lata bez troski, no i w szkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra w pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
8: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach od mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
0: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
8: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci, do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
10: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum ogląda i człowiek się czuje staci stary.
5: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak, został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były,
11: kolejka, bo w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no, mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie, pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc

0: niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuję wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
1: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
2: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
3: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki. Także było naprawdę, pomimo takich warunków czasami surowych, no można powiedzieć, że no skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
2: Zdajemy tak sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
3: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
2: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
4: Bardzo dobrze wspominam, bo to przede wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańcówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
1: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
4: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyle czym? Wycieczkę do Kisiela na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
1: A w jakim zakładzie pan pracował?
4: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba latach, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładach zabawkarskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i Nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
1: Tak. Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
4: Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pola, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam... Znaczy mam, miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec, jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Siedlcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wiozłem. To mówi, gdzie ja jestem, to Siedlce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo, całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest co wspominać i to się liczy.
5: Mówiąc

0: prawdę. Jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa. To są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
1: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
2: To były super czasy. Mam na to dowód. Najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
1: Co pan najlepiej wspomina?
2: I przystojniej siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę. I bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie. Niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie. I jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia. Bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata. A byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
1: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
3: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy MIŚ. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. No i jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, w której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć. Oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów. Oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. No, skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej. No ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? No, ja mówię, no było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A MIŚ-u, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
4: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane. Każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. wśród młodych o pracę, po prostu się licytują, kto lepszy, kto gorszy, a to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne, ludzie, tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi po 30 latach, nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy, co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie widzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać. Wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie, nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
5: SK Siedlce. SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, czas na magazyn Siedleckiej Eski. A w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
5: SK Siedlce.
7: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym zeszycie napisała tytuły rozdziałów, które chciała napisać. To mi bardzo pomogło. I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dość słusznym już wieku, który mam, zrozumiałam, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka, od małego. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przyszedł też taki moment, że nie zawsze się zgadzałam z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Mhm. Ale potem przychodzi refleksja. A u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałem, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci, do swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ na młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij. No, to są takie rzeczy jak credo dla każdego człowieka.
6: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
7: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze było, żeby ludzie wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie, uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówię nie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałem, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałam moją ukochaną nauczycielkę ze szkoły podstawowej numer 2 w Siedlcach, panią Barbarę Pietruchowską, po 51 latach. Więc spotkanie było bardzo wzruszające i pomyślałam, że ta pani też miała na mnie wpływ, bo strasznie kochałam sport, a ona uczyła nas wtedy w WF-u. No i wtedy to był taki impuls, żeby siąść i jednak już dokończyć tą książkę. I chcę promować tą drugą książkę, właściwie trzecią. Druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku. Ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie. A teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe z tym zwykłym, szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlczan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
6: Ocalić wspomnienia.
7: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza o mamie, dzięki której, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jestem. Na pewno. To jest bez dwóch zdania. Matka jest najważniejsza w życiu.
6: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
7: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami. Bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową, postawę Polaków, potem też po wyzwoleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach. Bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam taki podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym getto. Czy duże getto, w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt, taki dzisiejsza ulica księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności nas, Siedlczan. Czasami zastanawiałam się, co te, jakby te kamienice umiały mówić, co one by powiedziały. No pewnie bardzo dużo, bo czytałem swego czasu książkę wspomnienia jednej z Żydówek, które tam były, która oddała, to była Cypa, ale nie pamiętam nazwiska, swoje dziecko trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżankom ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyna Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię, podkreślam, matka mówi do dzieci swoich. I tu starałem się pokazać też wpływ mamy. Okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli. I tam chodziły dzieci z Rzeszotkowa i z Uziąb. Mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazuje, bo spotkałam panią, która była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i do szkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem, a dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były w Siedlcach, potrafiła przywieźć 10 dzieci do nas, gdzie były dwa małe pokoiki i kuchnia, i te dzieci jak śledzie spały w nocy, raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było... Ja się wtedy nie bardzo z tym godziłem, bo to warunki, jakie przecież 10 dzieci, a jeszcze były dwa psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałam, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zacząłem pisać. Co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłem wierszy, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłem te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś, więc już minęło 6 lat, no, mając już słuszny wiek przecież, rozwijam swoje umiejętności, bo dostaję takie podstawowe informacje, jak pisać, jakieś techniki, jakieś chwyty literackie. No, kiedyś w klubie Prozak spotykają się amatorzy tak naprawdę pisania, ale ludzie, którzy kochają to robić.
6: A warto też wspomnieć, że ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku.
7: Tak, i z różnych miejscowości, bo mamy mieszkańców Siedlec, mamy mieszkańcę Mińska Mazowieckiego, mamy mieszkankę Łukowa i jest kilka osób z Kosowa Laskiego. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody. I ludzie, którzy no, czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 km nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików no już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, takie, ta grupa, te spotkania, bo tak może by się na co dzień nie chciało tam do czegoś przysiąść. A jak mamy tak zwane zadane prace domowe na jakiś konkretny temat, no wtedy człowiek dostaje impuls, nie? Że aha, dobra, to napiszę to czy tamto i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać no, niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest bardzo dużo odniesień do miasta, gdzie pokazuje ludzi, tak jak Żółta Buczyńska, bardzo znana w Siedlcach, zresztą honorowy obywatel miasta Siedlce swego czasu, jak zespół właśnie Pieśni i Tańce Podlasie, jak uliczki stare, jak Asłanowicza, dawne drewniane domy, jak Siedlecki Park, jak Jacek, który kiedyś w czasie wichury został zrzucony, figura Jacka z budynku muzeum.
6: Tak, pamiętam to.
7: No, także, no mówię, bardzo często chcę ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi, bo niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
6: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem lat.
7: Też. Ludzie odchodzą. Przecież jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią. A wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na Siedlecki Cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę, to wkładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił w grudniowe to wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie tu chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja za może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego to trwa bardzo długo niestety, o siedleckich kloszardach. Bo życie czasami jest kolorowe, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi. I różnie bywa bardzo. Mówię tak kolorowo, nie? Ale to jest tak troszeczkę prześmiewcze, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak, nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi, wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów, bezdomnych, którzy no, z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
6: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
7: Jest zmyślona, tylko tyle, że no, są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że no, czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, złóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałam, to ja pójdę panu, kupię to jedzenie. No i no dobrze, no to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakieś paszty, takie rzeczy. A jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą. I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. Ale z tego, co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom. No nie Schmidermajer z Otwocka, ale bardzo fajne rzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczeją. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem, co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biuro czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałem napisać o tych kloszardach i o starszych ludziach, biednych, bezdomnych, ale i o starych siedlcach. Bo oni tam sobie znajdują bezpański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
5: SK Siedlce.
6: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
7: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady, bo są tacy na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi tekstami. No ja to zrobiłem po raz pierwszy, mając ponad 60 lat, więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam na spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na dwa miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
6: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć.
7: No, Ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest Dom Dziecka, który już pamiętam, a dlatego Dom Dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy, do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka, byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej... No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów. W siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mnie wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport. Właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską. Wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszeczkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale suma summarum ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jak jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak, czy zrób tak, no to wtedy w młodości człowiek się nie bardzo godził. Także tutaj w tych opowiadaniach jest no tak troszkę mojego tego życia do tak mniej więcej do pełnoletności. No i nie staram się lukrować, tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
6: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział w wydaniu zbioru opowiadań w antologii, powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
7: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo, że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. Decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz, szersze czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru. Okładka to jest ból głowy, żeby tytuł książki. Ja przy pierwszej tej wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat 3 pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle. Ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niestampowa, taka, żeby ona zainteresowała potencjalnego czytelnika.
6: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
7: Tak. Bo ludzie widzą oczami przecież, nie? Jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny. Bo też ten tytuł przyciąga, to pierwsze spojrzenie. No ale mówię, sama praca nad wydaniem książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są błędy. Często literowe, tylko literówki tak zwane, drobne, ale to trzeba przeczytać. Więc znowu ktoś siedzi, czyta, no, u mnie to akurat ja zawsze też sprawdzam. I dopiero potem jest ostateczna wersja takiej książki. No już dzisiaj, w tym momencie, przy wydawaniu trzeciej już książki, właściwie, bo ona już jest wydana, no to już mogę powiedzieć, że jestem tak zwana stara wyga pod tym względem, że zwracam na wiele rzeczy uwagę, ale w dalszym ciągu, jak coś powstaje, daję przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A może tak by było lepiej? Więc nie to, że sam autor przechodzi przez ten proces, bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze trzy tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa. Ale wcześniej były jakieś inne propozycje. No, a pomyśl, a może tak, a może tak. No, ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo no, to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione i dużo pisała. I na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka, nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, katedra, czy Krzyż Papieski z Błoń Siedleckich. Ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, 10-2-3 latka może mam w kapeluszku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, czemu akurat takie zdjęcie. Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności. Dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku, w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
6: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
7: Tak.
6: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.
5: Radio SK. SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
8: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
6: I pochodzisz z okolic Łukowa.
8: Tak, tak. Z Wojcieszkowa dokładnie.
6: Powiedz może, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, bo chyba od dziecka się tym zajmujesz.
8: Tak, tak. Od dziecka jakoś muzyka była w moim sercu, jakoś tak się zaszczepiła, że tak powiem, że została ze mną na dłużej i chyba takim pierwszym momentem to było, kiedy kupiłam swoją pierwszą gitarę w wieku 12 lat. To była gitara akustyczna i zaczęłam się na niej uczyć i to był taki trudny proces, ale bardzo piękny i wtedy zaczęły powstawać takie pierwsze piosenki, więc to był taki pierwszy etap, kiedy ta muzyka była jakąś taką jest jakimś takim ważnym elementem w moim życiu i tak niby na początku to taka zabawa, nie? Bo to pasja, to pewnie mi przejdzie. Jak moi rodzice czasami, mój tato tak zawsze się troszkę śmiał z tego. Nie śmiał się w sensie, że to nie jest nic poważnego, tylko bardziej w sensie takim, że
9: słomiany zapach.
8: Tak, że czasami tak chyba jest, nie? Że tak patrzymy. Ja mam uczniów też, dlatego tak porównuję czasami rodzice, a, że przyjdzie i już jej się znudzi, nie? Że jest takie gdzieś tam przeświadczenie. No ale to zostało na dłużej i stało się bardziej poważnym taką, nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc no tak to się zaczęło.
9: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś.
8: Tak. Ja pamiętam, chyba z 10 lat temu chyba to była. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festival jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc no taka fajna to była też dla nas przygoda i też no, takie docenienie naszej pracy. Więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas. Także super.
9: Kto jest dla ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
8: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć takie że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki, tak jak niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham, mogę powiedzieć, co aktualnie słucham jakichś zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo inspiruje mnie swoim stylem. Nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
9: Sama piszesz teksty swoich utworów?
8: Tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj ja też sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A, nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję z takim artystą, nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
9: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
8: A tak, to jest też taka jedna z moich no, jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś stala z tym, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też. Więc tak, zajmuję się DJ-ką. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy i też jest to fajna zabawa.
9: A może powiedzmy na początek, gdzie można cię posłuchać?
8: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie również. Tak, to są te. Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową. Jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc może najłatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem. No i też jakby swoją twórczością, tak? Czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
9: A skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
8: To jest moje drugie imię po babci, więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie, Bronka i chyba tak zostało, nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda...
9: Tradycja rodzinna.
8: Tak. Tradycja rodzinna, ale myślę, że to drugie imię też coś znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była. Więc to też myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
9: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
8: Tak, było kilka singli. Nagrałam ostatnio, myślę, że przez... To znaczy tak, może zacznę od początku. Nagrałam swoją autorską płytę. To było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było. Wtedy akurat wydałam płytę i wszystko. Był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło. Ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby... dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną. Współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam. I w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie w którą stronę gdzieś ta moja twórczość zmierza. I myślę, że przez ostatni taki rok, to jest taki rok dla mnie, gdzie ja tak może odżyłam, nie? Twórczo, że nagrałam jeden singiel, to pierwszy singiel po takim dłuższym czasie było razem z moim takim przyjacielem Dominikiem, Ostatnia Stacja. Nagraliśmy wspólnie, gdzie już wyprodukowałam ten utwór jakby sama i całą tą produkcję się zajęłam też jakby kompozycją. Później jeszcze wydałam singiel z Michaelem, który pochodzi z Afryki, więc jest taki bardzo multikulturowy ten singiel. Taki afropopowy, bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie. Taki, myślę, że taki singiel, który jest takim zawieszeniem pomiędzy zostawieniem czegoś, a nadzieją na przyszłość, nie? Więc jest to taka dosyć ciekawa też, myślę, kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem, myślę, w mojej twórczości, tak?
9: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
8: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś no na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawiły się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc no mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakby tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest, tak się śmieję czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
9: A czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
8: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też no, jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam, więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy. Więc teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć tworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że no, chciał, żebym zrobiła dla niego beat, ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie okej, a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, ale ja mówię, okej, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu, barwę instrumentu, bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał, więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę, i nawet jeżeli ktoś ma zaczęty jakiś część utworu, a nie wie, co z nim zrobić, to zapraszam, na pewno coś stworzy razem.
9: A czy w ogóle sama lubisz występować na dużych scenach, czy wolisz takie kameralne koncerty?
8: Pamiętam, bardzo mnie stresowały większe takie eventy. Mnie to tak stresowało, że wiesz, że normalnie nie mogłam utrzymać jakby gitary i gdzieś te moje ręce się tak mega odmawiały mi gdzieś tam współpracy, nie? Ale myślę, że to było bardziej stresujące, ale gdzieś już ten stres chyba mam za sobą i lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i nam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze winny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Sochackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest jakąś taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmieję, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie, i chyba też tak jest z występami, nie?
9: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
8: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że jak nawet tworzysz i dajesz część siebie, to jest niesamowite, kiedy nagle ktoś się odnajduje w twoim utworze i okazuje się, że przeżył podobnie albo ma podobne odczucia, nie? Więc myślę, że ostatnio tak jechałam sobie autem i sobie pomyślałam, że jak piszesz nawet teksty czy utwory, jak nawet słuchałam innych artystów, to jest niesamowite, że oni piszą i ja to czuję, nie? Czyli oni nazywają to, czego my nie zawsze potrafimy nazwać, nie? Mhm. I to jest dla mnie super i to jest piękne generalnie, więc to tak wiesz, no to tak, no myślę, że artysta bez też publiczności, to też tak jest chyba to potrzebne i no na pewno jest to potrzebne, więc publiczność, odbiorca jest potrzebny, tak? Więc szukam kontaktu, ponieważ jest dla mnie ważną osobą, tak?
9: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
8: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no i to super, nie?
9: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?
8: Ze życia. Myślę, że ze swojego życia. Moje teksty są bardzo gdzieś tam osobiste. Śmieję się, że ostatnio takie dosyć ciężkie, emocjonalnie trochę, ale z życia, z tego, co gdzieś sama przeżyłam, czego nie potrafiłam nazwać, myślę, gdzieś, co gdzieś we mnie było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie jak taka forma też, wiesz, terapii. Myślę, że każda sztuka jest formą terapii i w jakimś tam stopniu dla mnie jest gdzieś możliwością na to, żeby powiedzieć to, co we mnie jest, tak? Co przeżyłam, albo co we mnie żyje, albo co gdzieś było trudne i nie potrafiłam tego powiedzieć w inny sposób może, nie? Mhm. Więc myślę, że życie moje jest taką inspiracją, ale nie tylko, bo też jeżeli piszę dla innych teksty, to myślę, że też inspiracja tej osoby, jej życia, jej przeżyć, jej emocji, nie? Więc to też jest taka kwestia, żeby zrozumieć na tyle tą osobę, jej emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Majkiem, to gdzieś tam ta produkcja

0: ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu pomogę odpalić od mojego samochodu, to wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie ty masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze pytam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale, no, a ja mówię tak, mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił sobie ten samochód i później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak, takie powstały. Zrządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka, więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś i nagle jego spotykam już na środku ulicy, więc gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo takiej, dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dający taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, synth-popowy, popowy, dance-pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, którą ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój album, bo gdzieś tam już mam potrzebę, żeby stworzyć więcej, tak? Czyli poprzednie single były przy współpracy z innymi artystami, a teraz ten singiel zapowiada jakby moją płytę. Także zapraszam do słuchań. Myślę, że taka artystyczna w ogóle praca jest taką formą terapeutyczną i gdzieś tam, jak wcześniej wspomniałam, jest formą wyrażenia tego, że wyrażenia swoich emocji, że których nie jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy rapują, tak jak kiedyś był rock i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią taką i Aleksem, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo

0: To jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc... Wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... U mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę, ale ja zawsze się bałam po to sięgnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka i nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a, okej, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co lubiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach i ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie, jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie, to nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą inną zawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mam jakby, spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

0: Wracając do mojej piosenki najnowszego singla Obudź Mnie, jest on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Michał, którego pozdrawiam również serdecznie, i również, który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, który wypełniły gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia klipu.
1: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
0: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, ale myślę, że emocjonalny też, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
1: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
0: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytała się te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej jako artystka. Tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlcach, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu, i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu i też jury, które gdzieś tam tą informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie, i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przebodźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajnie i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
1: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
0: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka. Myślę, że to tyle.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Anna Jaruszyńska, tancerka, pedagog, choreograf i instruktorka tańca, która udowadnia, że tańczyć może dosłownie każdy. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chciałam cię zapytać trochę o to, kto przychodzi do ciebie na lekcję tańca i czy siedlczanie i mieszkańcy naszego regionu chętnie uczą się tańczyć?
2: Może się zdziwisz, ale tak. Czasami mamy wrażenie, że taniec jest czymś skomplikowanym, czymś nieosiągalnym i może właśnie to powoduje, że ludzie chcą próbować, chcą się nauczyć tańczyć, ale w myśl takiej zasady, to jest moje motto, że tańczyć może każdy. Staram się wychodzić do każdego. Od młodego człowieka, młodzieży, aż po seniorów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Siedlcach, tutaj w naszym regionie, coraz więcej osób starszych znajduje czas dla siebie, zaczyna inwestować w siebie i taniec jest takim marzeniem niespełnionym z dawnych lat. Dlatego coraz więcej siedlczan tańczy i bardzo mnie to cieszy, dlatego że powodów do tańca jest bardzo dużo. Jedni chcą się po prostu poruszać, inni chcą naprawdę nauczyć się tańczyć, ale jest gro osób, które po prostu chce wyjść z domu, chce spędzić miło czas, chce kogoś poznać, chce się poruszać dla swojej formy, kondycji, przede wszystkim poczuć się dobrze, wyjść jakby z tej codzienności, takiej szarej, burej rzeczywistości, tej naszej codziennej pracy i przyjść w miejsce, gdzie tryska się energią, gdzie tak naprawdę od początku do końca zajęć jest uśmiech od ucha do ucha, można się z kimś zapoznać, z kimś pobawić, z kimś porozmawiać, dlatego że poza nauką tańca ja też staram się organizować imprezy, gdzie można ten taniec wykorzystać oczywiście, więc jest to bardzo takie przemyślane z mojej strony, żeby stworzyć całą niemal społeczność taneczną w Siedlcach.
1: Chciałam zapytać o te walory tańca, bo wiadomo, że to jest świetne miejsce właśnie, żeby spotkać innych ludzi, tak? Żeby no nie siedzieć na smutno w domu gdzieś tam pod tym kocykiem, ale taniec ma chyba też mnóstwo takich prozdrowotnych właściwości, no bo oczywiście spalamy kalorie, ale to chyba nie jest jedyna zaleta tańca.
2: Oczywiście, że nie. To spalanie kalorii jak najbardziej, ale tutaj kilka wątków się pojawiło. Poznanie drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie, gdzie jednak nasze relacje się przeniosły do świata wirtualnego w bardzo dużej mierze, gdzie te kontakty są bardzo takie zdawkowe, lakoniczne, SMS, Messenger i koniec. Przyjście i spotkanie się z kimś na parkiecie, gdzie przy okazji mamy tą muzykę, mamy zabawę, mamy dotyk, bo tańczymy w parach, więc jest to już wejście w taką głębszą relację z drugim człowiekiem, powoduje, że wyzwalają w nas zupełnie inne emocje. To jest taka prawdziwa radość i szczęście. Więc ludzie potrzebują wyjść z domu, nawet jeżeli dobrze się czują w swoim domu czy w swojej pracy, potrzebują zmienić środowisko, spotkać się z kimś innym, na innym zupełnie poziomie, na takim poziomie, gdzie nie ma znaczenia, czy ktoś jest prawnikiem, czy sprzątaczką. Wszyscy są ze sobą na ty, w jednej grupie i to jest w ogóle fantastyczne, że tam nikt nikogo nie ocenia. Po prostu idziemy i bawimy się ze sobą, poznajemy się, traktujemy się na równi. To jest cudowne, szczególnie dla osób, które czują się gorzej, czują w ogóle taniec i te zajęcia bardzo dobrze wpływają na otwarcie się na drugiego człowieka. To, co powiedziałam wcześniej, czyli to obcowanie w świecie wirtualnym powoduje też, że coraz więcej ludzi jest zamkniętych w sobie, jest wstydliwych, nieśmiałych, nie potrafi wejść w interakcję z drugim człowiekiem. Tak jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, bardzo często zdarza się, że mamusia dzwoni, żeby zapisać synka. Ja pytam się, a ile ten synek ma lat? 27. No to hello! O co tutaj chodzi, prawda? Ale to nie jest jednostkowe wydarzenie, tak się często dzieje. Ja już jakby przełykam się na okej, niech przyjdzie. I w momencie, kiedy on przekroczy ten próg i jakby wyjdzie do ludzi, dostanie jeszcze jakąś partnerkę przy okazji. Kogoś, być może po to został popchnięty też przez mamę, żeby się pojawił w jakimś środowisku, żeby poznał może swoją przyszłą żonę. Nie wiadomo, różne są motywacje, natomiast sam fakt, że wyszedł, że przyszedł, że pojawił się i wszedł w tą interakcję, spowodowało, że po tych kilkunastu lekcjach on nagle stał się bardziej otwarty i już nie potrzebował mamy do tego, żeby żeby poprosić kogoś do tańca, albo po prostu podejść do kogoś i zagadać. A te umiejętności są tak ważne, że później przekładają się na całe życie, bo ten młody człowiek pójdzie później starać się o pracę i no przecież nie pójdzie z mamą prosić o pracę,
1: dokładnie,
2: tylko musi sam z siebie wyjść, wyciągnąć rękę, powiedzieć coś o sobie, pokazać, jakie ma umiejętności. I uważam, że taniec bardzo dużo daje w tej materii. Mamy przykład, to jest taka już dawna historia, chłopaka, który przyszedł do nas, też taki bardzo, bardzo nieśmiały, ale zaczął tańczyć, już nabierał tej pewności siebie. No i z takiego chłopaka, który zaczynał rozkładać warzywa w pewnym sklepie, z miesiąca na miesiąc awansował. I jak się okazało, bywał chłopak na imprezach i zamiast pić jak cała reszta, prosił do tańca jedną panią menedżer, drugą kierowniczkę, trzecią. No i w ten sposób pokazał się z dużo lepszej strony, pokazał, że jest otwarty, że jest pewny siebie i to jakby pomogło mu po tym szczeblu kariery wejść na tyle wysoko, że no już nie będę mówiła, ale faktycznie jest teraz wysoko usytuowany. Także to jest taki przykład, że taniec poza tym, że daje nam tą formę, kondycję, że my się czujemy lepiej w swoim ciele, że możemy zgubić te kalorie, to przede wszystkim nas to buduje psychicznie.
1: I to jest bardzo ważne, ale ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, bo nie tylko awans w pracy, nie tylko, proszę Państwa, ale no można powiedzieć, że dzięki nauce tańca to tutaj się utworzyły naprawdę piękne pary. Pary, które powiedziały sobie sakramentalne tak i wychowują już nawet dzieci. I to też jest bardzo fajne, bardzo ważne, no bo daje możliwość, no rzeczywiście, poznania tej swojej drugiej połówki. Może nie portale randkowe, tylko właśnie gdzieś tam wejście po prostu do ludzi.
2: Tak, czasami zdarza się, że niektórzy, wiedząc już o tym, że tak u nas bywa, to jakby celowo trochę przychodzą na te tańce, że może kogoś poznają. I wręcz jak trafi im się nie do końca taka partnerka, jakby chcieli, to przychodzą, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka. Ja czasami się już po jakimś czasie zdenerwuję, no słuchaj, ja nie jestem biurem matrymonialnym, wy macie tu tańczyć, ale z drugiej strony tak, tak jest, dlatego że człowiek wchodzi w tą interakcję z partnerem, partner, partnerka, no i taniec to są emocje i tam czasami wchodzą bardzo fajne te emocje, albo tak jak wcześniej wspomniałam, robimy imprezę i na tej imprezie nagle ona zauważa jego, on zauważa ją i się coś zaczyna dziać i faktycznie na swoim koncie mamy już sporo par, mamy małżeństwa. To bardzo miłe jest, kiedy później te osoby zapraszają nas na swoje śluby, kiedy możemy stać obok, nawet często gdzieś tam na takim honorowym miejscu sadzają nas obok siebie, bo to dzięki wam. To jest takie naprawdę miłe, budujące, że ta praca, którą ja robię, to serce, które wkładam, daje aż tak dużo, że to nie jest tylko radość samego tańca, ale człowiek zyskuje drugą połówkę i całe życie mu się zmienia dzięki temu.
1: No i to jest chyba piękna strona tej pracy i coś, co daje też tobie takiego pozytywnego kopa, żeby no, kolejnego dnia też iść na zajęcia i spotkać tych fantastycznych ludzi.
2: Tak, ja też przez ten pryzmat patrzę na nowicjuszy, bo czasami zawsze jest tak, że pierwsze zajęcia, no to każdy przychodzi taki wystraszony, często takie pytania padają, a pani to robi w drewnie? Nie tylko w drewnie, ale i w żelbetonie i w różnych konstrukcjach stalowych. I ja widzę na początku ten lęk, ten strach, te obawy, taką sztywność, ale to wszystko wynika z takiej blokady w głowie, że ja się boję, się stresuję. Ludzie też mają trochę takiego fioła na swoim punkcie, bo będą się ze mnie śmiać, bo będą na mnie patrzeć, będą mnie oceniać. A ja zawsze mówię tak, słuchaj, nie jesteś pępkiem świata, wszyscy na ciebie wcale nie będą patrzeć, bo każdy się patrzy na siebie. Ale to trzeba zrozumieć po czasie. No i jakby myśląc o tym, co było kiedyś, cały czas obserwując te nowe osoby, mówię sobie, zobaczysz jeszcze, będziesz tancerzem. I mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci i nagle z tej skorupy wychodzi prawdziwy maserak parkietu albo inna królowa balu, dlatego że większość naszych barier jest w naszej głowie. Nasze ciało naprawdę potrafi dużo dużo i ja cały czas uważam, że tańczyć naprawdę można nauczyć każdego. Tylko kwestia chęci. Najważniejsze to przekroczyć ten pierwszy próg, przyjść. I jak już ktoś przyjdzie i wejdzie w to, da się po prostu, zaufa, powierzy się w te moje ręce, to ja gwarantuję, że na pewno nie będzie się nudzić na parkiecie już.
1: No, to ja tak podejrzewam. Ja chciałam zapytać o te motywacje, jeśli chodzi o przychodzenie na kurs tańca. Czy przede wszystkim przychodzą takie osoby, które no właśnie gdzieś tam mama czy ktoś z rodziny popycha? Czy to są raczej osoby, które na przykład gdzieś tam mają w perspektywie jakąś dużą imprezę czy wesele? Czy może to po prostu są ludzie, którzy no chcą fajnie spędzić czas?
2: W zasadzie powiedziałaś wszystko. Dlatego, że nauka tańca jest tak wszechstronna, że ta motywacja jest naprawdę bardzo różna. Gdybym chciała jakieś statystyki wprowadzać, to zapewniam, że wcale na pierwszym miejscu nie jest nauka tańca. To jest ciekawe. Ale jak się popatrzy na tych ludzi, bo ja nie muszę nawet z nimi dogłębnie rozmawiać, to naprawdę widać, po co oni przychodzą i jaki jest u nich problem. Oczywiście jakby formalnie idziemy po to, żeby się nauczyć tańczyć, ale nieformalnie. Na przykład żona wyciąga męża po co? Żeby zrobili coś w końcu razem. Po prostu wyszli z domu, bez dzieci, bez nikogo i zrobili coś wspólnie dla siebie. I czasami mąż chciał, nie chciał, idzie, bo chce dla swojej żony jak najlepiej, prawda? Pierwsza motywacja. Druga, przychodzi pani po 60, po 70 i tak nieśmiało, czy ja mogę, czy ja jeszcze mogę, czy dla takich starszych to też macie. Ja mówię, no dla każdego mamy. I po co ona przychodzi? Żeby wyjść z domu, odchowała już dzieci, odchowała wnuki. W końcu przyszedł czas na nią. W końcu zaczęła spełniać swoje marzenia. Boi się, że jest za późno, ale wcale nie jest za późno. Póki może, póki ma ten czas, niech korzysta. Ale wielokrotnie zdarzało się, że poznała jakiegoś miłego pana, też starszego, z którym później bardzo dobrze i miło spędzała czas. I wcale nie musi to być nic więcej. Po prostu kobieta znalazła sobie przestrzeń dla siebie. Kolejna sytuacja. No ten chłopiec, którego zapisała mama. Taki nieśmiały, bo trzeba go rozruszać, bo on z domu nie wychodzi, bo on nie ma kolegów. I nagle po pół roku to jest prawie Don Juan. On wszędzie na imprezy, wszystkich prosi. Mama nie poznaje syna, co to się z nim stało w ogóle, jak to jest możliwe. Więc takie cuda się dzieją. No i oczywiście poza tym zdarza się też, że przychodzą wprost i mówią, bo lekarz mi zalecił ruch, bo taniec jest takim najbezpieczniejszym ruchem, niekontuzyjnym. Mówimy oczywiście o amatorskim tańczeniu. Więc tam dbamy i o formę, i o kręgosłup, i o mięśnie, więc bardzo, bardzo zalecane przez lekarzy. Ale ja na przykład też pracuję z kobietami. Mam też takie oddzielne zajęcia z Latino Solo, Sexy Dance, które są tylko dla kobiet. I często właśnie tam przychodzą zupełnie inne osoby. Tam przychodzą na przykład panie, które chcą poczuć się wyjątkowo, które chcą poczuć się kobietami. Nie matką, nie żoną, nie panią prezes. Wychodzą ze swoich wszelkich ról i są tu i teraz tylko ja i kobieta. I one na te zajęcia mogą się bardziej pomalować, bardziej sexy ubrać. To są inne zajęcia, mogą szpilki wyciągnąć, więc to jest coś, co ich tak podbudowuje, sprawia, że one się czują bardziej kobieco, że gdzieś tam tą wartość siebie podnoszą. Więc to też jest bardzo piękne, jak widzę, jak te kobiety z takich szarych myszek, takich zakompleksionych, no bo powiedzmy sobie, proszę znaleźć jakąkolwiek kobietę, która nie ma kompleksów. Chyba nie istnieje taka na Ziemi, może na innych planetach. Więc jakby każda z nas potrzebuje tego. To nie jest tak, że my z boku patrzymy, o jaka ona jest piękna, na pewno ona nie ma żadnych kompleksów. Nieprawda. Ona też sobie coś tam wynajdzie. Ale te zajęcia są po to, żeby właśnie to wszystko odłożyć na bok i żeby poczuć się świetnie w swoim ciele, w tej swojej roli kobiecej, z całą tą swoją energią kobiecą, bo to też jest bardzo różna energia. Jedne są bardziej subtelne, drugie bardziej takie energiczne. To wszystko ma się fajnie wyrównać. Także tych motywacji naprawdę jest bardzo dużo. Każda jest inna. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi po to, żeby kogoś poznać. Wyjść po prostu z domu, spotkać. Nie chodzi nawet o to, że przyszłą żonę męża, ale po prostu, bo są zamknięci, bo nie mają gdzie się spotkać. Jest tylko praca, praca, praca, dom albo szkoła, dom i gdzieś pomiędzy tylko świat wirtualny. wirtualny, a to nie jest to samo. To nigdy nam nie zapewni tej prawdziwej relacji.
1: Właśnie, bo teraz relacje często opierają się właśnie na takiej krótkiej wiadomości gdzieś tam na telefonie, zdawkowych życzeniach na urodziny i święta, a później wieczorem to nie mamy z kim szczerze porozmawiać, więc to wyjście do ludzi, spotkanie po prostu przyjaciół też jest bardzo ważne.
2: Oczywiście, w ogóle wyzwalają się te endorfiny, to jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje, dzisiaj się dużo mówi o zbyt dużym kortyzolu, o tym, że żyjemy w takim permanentnym stresie i to jest przyczyna wielu chorób i to jest prawda, tylko teraz musimy mieć jakąś równowagę, a my nie dajemy sobie tej równowagi, bo siedzenie w telefonie niestety nadal ten kortyzol podnosi, bo my tam szukamy takiej dopaminy, szukamy czegoś, co nas pobudzi, siedzą młodzi ludzie na TikTokach, więc tam się dużo dzieje, ale to jest takie bierne przetwarzanie, my jesteśmy przestymulowani, a nie mamy ujścia. Jeszcze sportowcy to sobie jakoś radzą, pójdą, wyszaleją się, pograją w piłkę. Jak ktoś, nie wiem, jakiekolwiek sztukę uprawia, czy maluje, czy gra, czy śpiewa, też. Ale cała reszta ma z tym problem. Natomiast taniec to jest coś, co daje upust pod każdym względem, bo jest i ruchowo się można wyżyć, i muzycznie się można wyżyć, i relacyjnie się można wyżyć, bo tańczymy w parze, wchodzimy w relacje, uczymy się kontaktów damsko-męskich, dzisiaj to jest bardzo potrzebne. Żeby nauczyć, powiem szczerze, że takie 50% mojej energii na zajęciach w parach to jest uzmysłowienie, jaka jest rola mężczyzny w tańcu, a jaka kobiety. No bo zgadnij, kto prowadzi w tańcu?
1: No tak jakoś podejrzewam, że te kobiety.
2: No właśnie, zawsze zadaję to pytanie. Oczywiście jest jeden wielki pomruk na sali, bo wszyscy coś tam mruczą, kobiety, mężczyźni. Oczywiście kobiety są przy swoim stanowisku, mężczyźni bardzo by chcieli, ale prawda jest inna. Ja zawsze tłumaczę, słuchajcie, ja wiem, wiecie jak powinno być, że mężczyzna prowadzi w tańce, ale prawda jest taka, że 99% kobiet to jest sklep samoobsługowy. Po prostu wchodzą same, cyk, cyk, cyk, one już są szczęśliwe. Ale z czego to wynika? Ja zawsze tłumaczę, że to nie jest kwestia tego, że kobiety są jakimiś zagorzałymi feministkami, chcą rządzić światem i w tańcu też. Zupełnie nie. Tu bardziej chodzi o to, że one prawdopodobnie nie spotkały w tańcu żadnego mężczyzny, który by je okiełznał. Ja to tłumaczę mężczyznom, że słuchajcie, jeżeli wy się nauczycie i nabierzecie pewności siebie, to wtedy dopiero będziecie mogli pokierować partnerką, bo to jest trochę tak jak z jazdą samochodem. Taki uczeń, który dopiero wykupił 2 lekcje jazdy samochodem, sorry, ale nie będzie śmigał po ulicy, on będzie jechał powoli, być może jeszcze będzie popełniał błędy i obok musi być support, który cały czas mu tłumaczy, tak? I trochę w tańcu też tak jest. Jak jeszcze nie wiemy i tak po omacku trochę, to kobieta się rządzi. Ale jak naprawdę gwarantuję, myślę, że każda z nas z ręką na sercu przyzna, że jak trafi nam się już taki partner, który wie, co robi i czytelne daje znaki, że naprawdę my czujemy, co on chce zrobić, to nam się fantastycznie tańczy i my nagle wtedy odpuszczamy i wcale nie mamy potrzeby rządzenia, bo nam jest miło, bo ja zawsze tak mówię, jaka jest rola mężczyzny i kobiety? To mężczyzna wiemy, mężczyzna prowadzi w tańcu, mężczyzna odpowiada za tą partnerkę, za jej bezpieczeństwo. A jaka jest rola kobiety? I dziewczyny się tak zastanawiają. Jak to jaka? Mamy wyglądać w tańcu. My mamy być piękne, nas mają adorować. My mamy się obracać tak, żeby wszyscy na nas patrzyli, a nie tak, żeby samemu coś kombinować. I dziewczyny trochę o tym zapominają, a przecież tego chcą. Przecież po to się stroją, pół roku wcześniej sukienki kupują, zamawiają makijaż, fryzurę i całą resztę, żeby na nich ktoś zawiesił to oko, prawda? I w tańcu o to też chodzi. Tylko my się doszukujemy jakichś takich strasznych filozofii, a zapominamy o tych najprostszych naszych potrzebach. I one właśnie takie są. Mężczyzna to jest ten, który daje to oparcie, bezpieczeństwo w tańcu, dlatego on musi się ogarniać, musi prowadzić, musi szybko podejmować decyzje i musi dawać te sygnały. I niestety bez nauki tańca on się tego nie nauczy. On po prostu musi wiedzieć, jakie ma dawać sygnały, żeby dziewczyny to odbierały. A dziewczyny nauczą się odbierać, jak staną się bardziej uważne, jak odpuszczą. To odpuszczenie wcale nie jest łatwe, ale się da.
1: Czyli, drogie panie, musimy pozwolić się prowadzić temu mężczyźnie w tańcu. Nie ma innego sposobu.
2: No nie.
1: Aniu, chciałam cię jeszcze zapytać o taką, można powiedzieć, dość istotną gdzieś tam formę twojej pracy, czyli pracę z ludźmi, którzy przygotowują się do pierwszego tańca na swoim weselu. To jest dla wielu osób dość istotne. Gdzieś tam no, chcemy na pamiątkę mieć piękne zdjęcia, piękne nagrania z tego naszego pierwszego tańca. Jest tam wiele różnych takich powiedzonek, że jaki pierwszy taniec, to później takie małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam zapytać, czy często właśnie mieszkańcy Siedlec i tutaj okolic przychodzą do ciebie, żeby się właśnie przygotować do tego swojego pierwszego tańca? I czy masz takie przypadki, że na przykład przychodzą 2 tygodnie przed ślubem i mówią, no my już się musimy teraz nauczyć tańczyć, poprosimy takie ekspresowe lekcje?
2: Oczywiście, wszystko to, co powiedziałaś. Tak, pierwszy taniec jest dosyć istotny. Niektórzy starają się spychać to na dalszy plan, a to nie ważne, ja nie będę tańczył, a później tydzień przed sobie przypominają, o Jezu, jednak muszę, bo nie potrafię. I to są wtedy najgorsze sytuacje, bo faktycznie wtedy jest w nerwach, w stresie, na szybko, bez sensu. Natomiast jeżeli ktoś ma w perspektywie pół roku, rok, to jest idealny moment, żeby o tym pomyśleć. Tak jak sukienkę trzeba wcześniej sobie zaplanować, salę wcześniej zarezerwować, tak samo trzeba pomyśleć wcześniej o tańcu. Bo jeżeli my chcemy, żeby ten taniec naprawdę był taki wymarzony, taki piękny, taki, żebyśmy mieli wspomnienie na całe życie, to trzeba się też do niego dobrze przygotować, żeby ten partner czuł się dobrze, swobodnie. Nie ma nic gorszego niż para, która taka wyuczona, widać w oczach cyfry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie ta noga, dziewczyna się złości, robi jakieś miny, no i wygląda to kiepsko, wygląda to, jakby się strasznie męczyli, bez sensu. Wystarczyłoby przyjść wcześniej, na przykład na taki kurs nawet ogólny, potańczyć ze sobą, poznać się w tańcu. Ja wielokrotnie pytałam, przychodziła do mnie przyszła para młoda, czy wy ze sobą tańczyliście? Nie. Naprawdę? Nigdy nie byliście na żadnej dyskotece? No nie. No i to jest przerażające. Mm-hmm. Bo teraz jak ja mam nauczyć choreografii w 5 spotkań? Nauczę, oczywiście, ale to będzie tylko choreografia. Ale jeżeli oni chcą, żeby to wyglądało naturalnie, a co jeszcze, jeżeli oni chcą w ogóle nauczyć się tańczyć ze sobą, no to trzeba pomyśleć o tym wcześniej, żeby oni się po prostu poznali w tym tańcu. Bo to nie jest takie, o już, że się złapiemy za ręce, powtórzymy kroki i to działa. To naprawdę wymaga takiego wzajemnego zrozumienia się i poszanowania. Ale oczywiście zdarzają się też takie akcje, że no, niektórzy mają duże szczęście, bo zazwyczaj do mnie trzeba się tak 3-4 miesiące wcześniej zgłosić, żeby w ogóle termin zarezerwować. Natomiast zdarzają się takie osoby, które tydzień przed zadzwonią, bo my potrzebujemy już i gdzieś się wbiją. Akurat jakaś luka się trafi, wbiją się, mają szczęście i całkiem dobrze im to wyjdzie. To też zależy od osobowości, bo jak ktoś jest taki bardzo otwarty i nie spina się za mocno, to wychodzi super. Ale jak ktoś faktycznie nie ma tej odwagi, czasami jest jeszcze tak, jak para młoda mówi, bo my chcielibyśmy tylko tak indywidualnie. Ja mówię, dobrze, a pierwszy taniec to tak będziecie indywidualnie tańczyć, czy jednak będziecie gości zapraszać na to wesele? No i wtedy już tak myślą, no tak. Ja mówię, no więc najlepszym dla was sposobem jest pójść do ludzi. Pójść wcześniej na taki kurs ogólny, poruszać się, wśród ludzi pobyć, żebyście się też oswoili z tym, że ktoś na was będzie patrzył, bo nie ukrywam, jest to stresujące, ale warto się do tego przygotować, bo niektórzy panowie mówią, o, ja tam sobie coś wezmę na rozluźnienie. Ja mówię, no tak, tylko wiecie, pierwszy taniec jest na samym początku, więc i jeszcze wy jesteście trzeźwi i goście są trzeźwi i kamerzysta jest trzeźwy, więc wszystko, co się zakoduje, zapisze, będzie jeszcze na trzeźwo, więc warto się na tyle do tego przygotować, żeby jednak, no żeby później się nie wstydzić, a żeby mieć piękne wspomnienia. Jak na razie do tej pory wszystkie moje pary są szczęśliwe, zadowolone. Ja później dostaję taki feedback, dostaję filmiki, dostaję zdjęcie, naprawdę wygląda to przepięknie. Także jeżeli komuś zależy, to można spełnić marzenie, tylko trzeba o tym troszkę wcześniej pomyśleć.
0: SK Siedlce.
1: A czy te pary, które przygotowują się właśnie do pierwszego tańca, zawsze wybierają taką standardową muzykę? Czy masz takie szalone pary, które no, wybierają taki utwór, do którego sama musisz się przez dłuższy czas zastanowić, co tam można wybrać? Bo ja sama jakiś czas temu byłam na takim weselu, gdzie no, przyznam szczerze, para młoda zaskoczyła wszystkich właśnie wyborem muzyki do pierwszego tańca.
2: Szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię takie pary, które przynoszą same muzykę, dlatego że no ileż razy można robić Perfect Eda Sheerana? No to jeżeli statystycznie przygotowuje 200 par rocznie, to, a połowa z tego tańczyła do Eda Sheerana, no to już wiadomo, co może instruktor czuć w środku, robiąc po raz milionowy to samo. I choćbym pękła, to za dużo oryginalnych rzeczy nie wymyślę, no bo akcenty w muzyce są cały czas w tym samym miejscu, prawda? Więc, a to tak troszkę żartobliwie. Natomiast ja zawsze zaczynam od tego, jak para przychodzi, a co wy lubicie? No i tutaj się zaczynają różne tematy. Jeżeli faktycznie para ma swoją ulubioną, ukochaną piosenkę, to jesteśmy w domu. To jest super. To ja wiem, że ten taniec będzie piękny, dlatego że oni czują tą piosenkę i ja im tylko pomagam ją zinterpretować. Najgorzej jest, kiedy on i ona przychodzą, no nie wiem, a czego słuchacie? No my w zasadzie nie słuchamy muzyki. No dobra, ale jak już słuchacie, to w jakim stylu? No nie wiem. A może pani coś zaproponuje? No i ja już wtedy rozkładam ręce. Bo jakby rozstrzał muzyczny jest przeogromny. Polska, zagraniczna, w ogóle bez tekstu. Szybka, wolna, romantyczna, szalona. No po prostu to są miliony, miliony utworów. No i wtedy już tak szukamy, idziemy drogą eliminacji i coś się udaje. Ale właśnie te takie najbardziej szalone pomysły najbardziej zapamiętuję, bo to jednak jest taki pomysł zazwyczaj oryginalny i jeżeli para się upiera na coś takiego, to znaczy, że to oni naprawdę to czują, że tego chcą. Chociaż zdarza się, że czasami wymyślają, mają mało czasu i tłumaczę, słuchajcie, no to może być trudne do zrealizowania, bo trochę za późno przyszliście. No ale my chcemy. No i tutaj ja mam zawsze tak pół na pół, czy iść w to, czy nie iść w to. Dla dobra ich powinnam powiedzieć nie, nie ma sensu, ale dobra, dam im szansę, może akurat, może faktycznie ten temperament ich jest taki, że będzie idealnie. No i po pierwszej lekcji w zasadzie się weryfikuje. Jeżeli ja robię dość intensywnie i wtedy oni oceniają, o nie, to jest za trudne, miała pani rację. A czasami oni się jeszcze bardziej nakręcają, dobrze, to my będziemy ćwiczyć i tu będzie super. I wtedy ja już wiem, że mogę z nimi pracować, że oni chcą i faktycznie z tego będzie super numer. Także wszystko zależy od chęci i od osobowości, a ja jestem po to, żeby spełniać marzenia tych par młodych.
1: Piękną masz pracę, spełnianie marzeń par młodych, no można powiedzieć ludzi w takim najważniejszym momencie ich życia, ale spełniasz też marzenia młodzieży z Siedleckiej Królówki zwłaszcza, bo znana jesteś tutaj w naszym regionie z tego, że przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do tego pięknego tańca na studniówkach i chciałam zapytać, czy nie brakuje ci pomysłów, bo co roku no z wielką przyjemnością oglądamy właśnie młodzież z Królówki, która i pięknie tańczy poloneza, i pięknie tańczy walca, i ta muzyka, i stroje, po prostu zawsze jest efekt wow. I chciałam cię zapytać o to, od kiedy przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do studniówkowych tańców i które do tej pory twoje realizacje no, sprawiły ci jakby najwięcej może trudności, ale też radości.
2: Może zacznę od tego, że ja sama jestem absolwentem Królówki i się trochę wytłumaczę, bo nie ukrywam, że sporo osób i szkół dzwoniło do mnie z tą samą propozycją i od razu przepraszam z góry, że jestem tak przywiązana do Królówki, ale mam taką wadę, że jestem lojalna. I jak się już przywiązałam do tej jednej szkoły, to po prostu z nimi współpracuję. Nie na zasadzie, że ktoś jest gorszy, lepszy, po prostu gdzieś tam jestem związana z tą szkołą i w niej się uczyłam i sama uczyłam jako nauczyciel, no i teraz mam przyjemność pracować z młodzieżą. Pierwszego walca realizowaliśmy jeszcze przed pandemią i to była muzyka z Harry'ego Pottera.
1: Tak, pamiętam.
2: I ona wtedy wywołała dużo szumu. No, faktem było to trochę kontrowersyjne, bo wiadomo, że Harry Potter różnie jest postrzegany, ale ja zawsze staram się gdzieś tam wyrzucić te wszystkie naddatki zbyt duże i bawić się bardziej samym klimatem i muzyką, bo to są jeszcze młodzi ludzie, oni nie potrzebują jakby całej tej filozofii i zawsze szukam takich utworów, które są trochę inne i też szukam utworów, które nie są na pierwszy taniec. I teraz już się tłumaczę, bo bardzo dużo jest pięknych walców i oglądałam dużo realizacji naszych polskich szkół i one są przepiękne, tylko często to jest muzyka o miłości, muzyka, którą ja robię na co dzień z parami młodymi i ja to mówię swoim maturzystom, słuchajcie, wy macie dopiero 19 lat, jeszcze przyjdzie czas na to, że będziecie mieli romantyczne piosenki o miłości, przyjdziecie ze swoim ukochanym, ja wam zrobię układ choreograficzny, na pierwszy taniec będziesz w białej sukni, będzie cudownie, zróbmy ogień, coś, co jest dla młodych ludzi. Energia młodości, energia zabawy, energia może jakiejś tajemniczości, ale to nie musi być ta miłość. Na to jeszcze będą mieli czas, zwłaszcza, że to jest grupa, to jest drużyna, to nie jest jednostkowa para. Dlatego ja zawsze szukałam inspiracji w zupełnie innych źródłach muzycznych. Stąd właśnie Harry Potter, później Piraci z Karaibów się pojawili, no w tym roku Bal Wampirów, więc takie troszkę inne klimaty, ale tak jak mówiłam, bez jakiejś dużej filozofii, po prostu wejście w trochę inny klimat, pokazanie trochę czegoś innego. A jeszcze wracając do tych młodych ludzi, to są osoby, które przychodzą z własnej woli. To jest w ogóle niesamowite. Ja tam nie robię żadnych naborów, żadnych egzaminów wstępnych. Nie ma jakiegoś zmuszania, że proszę tu przyprowadzić po dwie pary z każdej klasy, nie? Tam jest hasło, robimy walce. Oni już wiedzą, bo już któryś rocznik z kolei to przerobił i oni wiedzą, że wzięcie w tym udziału to jest dla nich prestiż.
0: SK Siedlce.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...